Każdy nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Magazyn reporterów wita się z wami gorąco, bo niesamowicie gorąco jest na zewnątrz i chyba nie mamy innego wyjścia. Za mikrofonem Weronika Kobus i porozmawiamy sobie dzisiaj o rewitalizacji, która jest tematem równie gorącym co powietrze na zewnątrz, a porozmawiamy dokładnie o otwarciu na razie fasady jednej z najbardziej zapadających w pamięć kamienic z tej deptakowej części piotrkowskiej. Nazywana kamienicą Siemensa, a także domem prasy, ta budowla o naprawdę pięknym kształcie przez lata przypominała zdecydowanie bardziej scenografię horroru niż perłę architektury. To za sprawą lat zaniedbania, tego że elewacja, która docelowo powinna być piaskowo-żółta, zmieniła się w niemalże czarną, przykrytą rzędami rusztowań i falujących ciemnozielonych płaszczy, które miały chronić przechodniów przechodzących pod kamienicą przed tym, żeby po prostu nic nie zawaliło im się na głowę. Przez lata straszyła, ale teraz już możemy cieszyć się na razie elewacją, ale już nowym życiem tchniętym w kamienicę przy Piotrkowskiej 96. No, myślę, że tu nie muszę mówić, bo jeżeli słuchacie moich audycji, to dobrze wiecie, że naprawdę kocham łódzką architekturę i ogromnie się cieszę, że ta kamienica, która już od dawna było widać, że ma niesamowicie przepiękny kształt, w końcu może cieszyć oczy nie tylko właśnie tą formą, ale i w pełni odnowioną elewacją. Oczywiście wybrałam się na otwarcie elewacji na razie kamienicy Siemensa dawnej, gdzie na temat tego obiektu, ale i po prostu znaczenia rewitalizacji w naszym mieście wypowiadali się prezydent miasta, pani Hanna Zdanowska oraz wiceprezydent miasta, pan Adam Pustelnik. Posłuchajcie.
5: Tym żyje Łódź.
6: Szanowni Państwo, przede wszystkim jestem tu, żeby pogratulować i podziękować, bo to nie tak, żeby wszystkich zmieścić na Piotrkowską, ale przede wszystkim, żeby przywrócić szczególne elementy wystroju tej ulicy, a te piękne kamienice, między innymi takie jak ta kamienica Siemensa, są tym wystrojem. One pokazują, jak kiedyś musiało wyglądać fantastycznie nasze miasto, a ponieważ cenimy sobie tradycję, historię, bo uważamy, że na zdrowych właśnie tych fundamentach naszej historii możemy budować dalej bezpieczną przyszłość. W związku z czym bardzo się cieszymy, jeżeli te piękne obiekty wracają znowu do, przede wszystkim do nas, do Łodzian, bo niezależnie od tego, że będzie to obiekt po części zamknięty, będą tu mieszkali mieszkańcy, którzy wykupią mieszkania, ale będą też przestrzenie usługowe, handlowe. W związku z czym, czy tak, będziemy mogli się cieszyć. Teraz już cieszymy się piękną, odnowioną fasadą. Widzimy już ją. Przez lata była trochę w innym kolorze. Była ciemno, praktycznie szara, prawie czarna. W tej chwili pokazuje swoje piękno, co bardzo istotne, z odtworzeniem wszystkich detali, które też są bardzo istotne dla naszego wystroju właśnie piotrkowskiej. Nieraz my się śmiejemy, że ona jest przebogata, niektóre budynki są faktycznie przeładowane, to jest eklektyzm, tu faktycznie tych ilość elementów zdobniczych jest nieraz bardzo, bardzo duża. Ta jest piękna, a skromna jednak, bo tu widać kunszt tych, którzy kiedyś tą przestrzeń zaprojektowali. Ja też dziękuję architektom, bo faktycznie stworzenie wizji to jest trudne w podwórkach, studniach. Zapewnienie fajnego jakości przede wszystkim życia i mieszkania w takim budynku. Na pewno z punktu widzenia zaprojektowania na nowo tej przestrzeni, która troszeczkę inne miała funkcje pierwotnie, było trudne. Ale przede wszystkim bardzo dziękujemy, że Łodzianie odzyskują z powrotem swoją część swojej historii. I ja zawsze będę dziękowała tym, którzy decydują się na bardzo trudną rzecz, jaką niewątpliwie jest rewitalizacja. Zdecydowanie łatwiej jest budować na greenfieldzie, mniej kosztownie. Można dostosować obiekt do własnych pomysłów, wizji i zapotrzebowania współczesnych. Zdecydowanie trudniej jest rewitalizować budynek w centrum miasta, budynek, który ma swoją historię, bo tu każdy element tej rewitalizacji to jest czyjaś historia. Czy jest życie, czyjaś przeszłość, czyjaś pamięć. W związku z czym bardzo, bardzo dziękujemy. No i mam nadzieję, że ona jest jeszcze cały czas w toku. Ja nie wiem, kiedy panowie planujecie zakończenie realizacji tej inwestycji, ale dziękujemy za możliwość tutaj zaprezentowania już w tej chwili jak gdyby nowej odsłony. Piękna kamienica, która kiedyś była domem handlowym. Tu bywali artyści, różnego typu osoby odwiedzające to miejsce. Teraz będzie fajną, mam co niewątpię, przestrzenią do życia i dla nas, dla Łodzian, znowu kolejnym powodem do dumy.
7: To ja przyłączam się do podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w projekt. Ja powiem, dlaczego wyjątkowo mnie cieszy nie tylko dzisiejsze wydarzenie, ale wydarzenia takie jak dzisiejsze. Na historię Łodzi, na jej dziedzictwo złożyło się wiele lat zupełnie nieoczywistych rzeczy, procesów. No to jak Łódź powstawała, to jak Łódź się rozwijała, to jest historia jedna na milion. I bardzo ważne jest, żeby w tym pędzie do nowoczesności, remontach, rozwoju nie zatracić tego, co raz stracone jest nie do odzyskania, czyli nasza wyjątkowa tożsamość. I dlatego rewitalizacje cieszą mnie najbardziej, bo one pozwalają nam zbudować historię, opowieść, która jest naprawdę fascynująca. Bo te czasy przemysłowej Łodzi, te czasy Łodzi w czasach jej największego boomu, to są historie, którymi można zainspirować niemalże każdego. Jak ktoś przyjeżdża do nas nawet z najdalszych zakątków świata, to jak mu opowiadamy, co tu się działo, jakie były spotkania, zderzenia kultur, to po prostu każdemu opada szczęka. I uważam, że w przywracaniu łodzianom, łodziankom, w ogóle światu, kolejnych budynków, które mają charakter historyczny, ma ogromną wartość. Ponadto nasza strategia, którą praktykujemy od lat, ona często budziła emocje, ale tego zagęszczania miasta w środku, zwijania miasta do środka, tego, żeby to łódzkie centrum pełniło taką funkcję, jaką powinno pełnić centrum, czyli wizytówki miasta, miejsca, które tętni życiem, ona ma naprawdę ogromny sens. I każdy kolejny projekt, gdzie do przestrzeni, która przez lata nie żyła, nie pełniła swojej funkcji, była zdegradowana, przychodzą ludzie, pojawia się życie, każdy taki projekt jest na wagę złota, no bo jak nawet sobie zastanawiamy się nad samym sensem słowa rewitalizacja, no to wita życie. To o to chodzi, żeby przywracać miejscom, które tego życia były pozbawione, życie, energię, ludzi. To wpłynie na dynamikę całego miasta i wpłynie na jego przyszłość. Jestem głęboko przekonany świetlaną w sposób zdecydowanie większy niż wiele innych działań. Dlatego jestem bardzo wdzięczny każdemu, kto się na to decyduje, bo nawiązując do słów pani prezydent, odrestaurowanie, przywrócenie życia budynkowi historycznemu to dalece bardziej skomplikowane, dalece droższe i bardziej złożone przedsięwzięcie niż budowa czegoś po prostu od nowa. Więc naprawdę chylę czoła i nisko się kłaniam wszystkim, którzy mają tę odwagę, żeby ten kawałek historii Łodzi nam przywrócić. I za to bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten projekt onieśmieli kolejnych i zainspiruje i będziemy jeszcze na podobnych otwarciach spotykali się ze 100 razy w najbliższych latach.
4: To byli oczywiście prezydent Łodzi pani Hanna Zdanowska oraz wiceprezydent Łodzi pan Adam Pustelnik o rewitalizacji kamienicy Siemensa, która znajduje się oczywiście przy Piotrkowskiej 96. Jak w takim razie przywraca się do życia tak zapomniany na długie, długie lata obiekt? Podczas konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że elewacja tej kamienicy została wyczyszczona laserowo, dlatego spod tej ciemnej, no praktycznie czarnej warstwy udało się odnaleźć żółciutki piaskowiec. No ale to oczywiście dopiero wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o wyzwania, przed jakimi stanęła ekipa rewitalizacyjna, więc trochę bardziej o detalach i tego, w jaki sposób przywraca się blask starym kamienicom, opowie Jakub Krzysztofik, czyli architekt, który jest odpowiedzialny właśnie za projekt tej konkretnej rewitalizacji.
8: Autorem pierwotnego projektu jest Romuald Miller. Ja mam zaszczyt pełnić funkcję prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Łódź, ale jest to trochę zapomniana postać, ale ostatnio ukazała się o nim książka. Jest to pierwszy prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Zarządu Głównego w Warszawie i to jest taki nasz łódzki wkład w architekturę ogólnopolską. Moim zaszczytem i Lecha Grabskiego i Patrycji Jędrzejczyk było dopisanie swojego nazwiska do tego znakomitego architekta, który stworzył tą fascynującą fasadę. Naszą rolą było jak najmniej zmieniać. Tutaj zmiany są niewielkie, chociaż w środku przebudowaliśmy projekt kompleksowo. Dawny budynek biurowy został zastąpiony funkcją mieszkalną z usługami w parterze. Mieszkania są od małych do bardzo dużych, luksusowych mieszkań, także tu jest dosyć spory miks mieszkaniowy, natomiast profil mieszkańca to jest osoba bez samochodu, tu nie ma żadnych miejsc parkingowych. A przy okazji powiem o rewitalizacji obszarowej i przy okazji chciałbym podziękować władzom miasta za odwagę, która nastąpiła 15 lat temu, to jest rewitalizacja obszarowa, bo to jest kolejny element, ja miałem okazję współtworzyć projekt rewitalizacji i to, co jest celem projektu rewitalizacji, powrót do miasta, o którym była tutaj mowa, to jest właśnie zaangażowanie kapitału prywatnego, który włącza się w ten proces, ponieważ miasto nie może wszystkiego wyremontować. To na tym polega, że wykonuje ten pierwszy krok i ten pierwszy krok został wykonany, uważam, że wzorcowo na skalę europejską. To może rzadko pada, my często się spieramy w gabinetach o wizję Łodzi, natomiast w tym wypadku należy powiedzieć prawdę o tym, jak miasto Łódź wspaniale się rozwija, jak my jesteśmy z niej dumni na różnego rodzaju konferencjach. I ten powrót i to, że pan Maciej zdecydował się, to jest osoba z Krakowa i pan Łukasz, wycofać kapitał z Krakowa i zainwestować w Łodzi i to kiedy? Przed projektem rewitalizacji. Pierwsza inwestycja na ulicy Włókienniczej. To naprawdę zakrawało na szaleństwo. Także warto zapamiętać tych inwestorów, zapamiętać ten case, bo to dzięki ich odwadze mieliśmy po prostu szansę tutaj przeżyć tą fascynującą przygodę. To znaczy luksus polega na tym, że mieszkania są dwupoziomowe, o bardzo dużej powierzchni, ponad 100 metrów i mają przepiękne widoki, to są najwyższe kondygnacje tutaj. No cóż, różnie można ale definiować luksus, ale nie definiujemy go poprzez basen. Tutaj mamy też strefę spa zaplanowaną w piwnicy. Natomiast tutaj są mieszkania też dla osób, które są jednoosobowymi gospodarstwami, dla par. Także miks mieszkań też mogę zdradzić, że jest możliwość łączenia tych mieszkań. Także staramy się elastycznie dostosować do potrzeb naszej klienteli, które są po prostu, mam nadzieję, mieszkańcy Łodzi i inwestorzy też spoza Łodzi, którzy chcą zamieszkać, zainwestować w Łodzi. Budynek przez wiele lat był owiany tajemnicą. Tutaj dla Państwa, dla prasy to taka informacja, jeśli pamiętacie, a na pewno pamiętacie o tym, że po wojnie redakcje ze zburzonej Warszawy przeniosły się właśnie tutaj. To był dom nazywany Domem Prasy. Redakcje mieściły się tutaj i przez wiele lat to tutaj tętniło życiem. To tutaj architekci przychodzili opowiadać o inwestycjach, no i wszystkim, co się działo w Łodzi. Więc ślady tej redakcji, nawet tutaj wielu redakcji były. Potem był ten obiekt wynajmowany. Tutaj każdy z nas miał jakiś swój epizod. Ja chodziłem tutaj do szkoły językowej. Natomiast no, żeby stworzyć wizję tego projektu, współpracowaliśmy ściśle z konserwatorem, z Urzędem Miasta i wypracowaliśmy przede wszystkim z inwestorem jakąś taką optymalną koncepcję, która zostanie zaakceptowana przez rynek. Na pewno to są spore wydatki, co też wpływa na, tutaj nie są najtańsze mieszkania, ale no, tak się kształtuje też rynek i to też jest naszym celem strategicznym, no, uzyskanie jednak zwrotu w pierwszej kolejności nakładów finansowych, a potem uzyskanie zysku.
1: O procesie rewitalizacji oraz tym, czym stanie się kamienica Siemensa po remoncie, opowiedział architekt, czyli Jakub Krzysztofik, który jest autorem właśnie tego projektu. Faktycznie, jeżeli zajrzymy na podwórko, widać, że tam naprawdę niewiele zostało zmienione i chyba tak powinny wyglądać te rewitalizacje, które nie burzą tego, co chcemy odzyskać, tylko delikatnie szlifują i uwydatniają piękno istniejącej już konstrukcji. Na razie było to, tak jak już wspomniałam, otwarcie elewacji, cały czas część prac trwa jeszcze w środku. Na razie otrzymaliśmy informację, że kamienica ma być gotowa do oddania już w całości po wakacjach, więc wrócimy do tego tematu z pewnością, jak już to oficjalne otwarcie nastąpi. Na razie udało się troszeczkę zajrzeć za kulisy i faktycznie w środku też będzie imponująca. Trzymam kciuki, żebyśmy jak najszybciej wszyscy mogli zobaczyć efekty prac nad kamienicą Siemensa, a tymczasem żegnam się już z Wami. Weronika Kobus, dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Dużo ostatnio w mojej audycji tematyki teatralnej, ale proszę nie miejcie mi tego za złe, bo po prostu w łódzkich teatrach dzieje się strasznie dużo fantastycznych rzeczy. Magazyn reporterów, Weronika Kobus za mikrofonem i dzisiaj porozmawiamy sobie o festiwalu teatralnym, festiwalu retroperspektywy, który większość z Was pewnie dobrze kojarzy, bo mieszka już w naszej Łodzi od paru ładnych lat. No, paru. 15, więc po raz kolejny jubileuszowa edycja festiwalu, tym razem teatralnego. No i wyjątkowe hasło, wyjątkowy temat, wywroty. Temat odnoszący się do tego, że żyjemy w czasach chaosu i musimy jakoś radzić sobie z tą rzeczywistością, która dla nas ma coraz mniej sensu, jest coraz mniej przewidywalna. Może by to wszystko wywrócić i zbudować rozumienie tego świata od nowa. I żebyście sobie nie pomyśleli, że to jest jakaś niszowa inicjatywa, która nie ma większego znaczenia dla miasta Łodzi. Na temat znaczenia tego festiwalu dla naszego miasta wypowie się wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
5: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
12: Przede wszystkim chciałam się nisko pokłonić twórcom naszego kochanego festiwalu za zaangażowanie, pracę, bo przygotowywaliście się bardzo długo, a program, jak Państwo widzicie, jest bardzo interesujący i to też jest niezwykle istotne, dlatego że miasto przeznacza ponad miliony złotych na ten festiwal. Została podpisana umowa trzyletnia na lata 2005-2027, tak żeby bezpiecznie festiwal mógł się rozwijać, a to co było przed chwilą powiedziane, rzeczywiście z dumą patrzymy, jak ten festiwal się rozwija, jak jednoczy wiele środowisk artystycznych związanych nie tylko z tańcem, z teatrem, z muzyką, ze sztukami performatywnymi wokół siebie i cały czas widzimy, że również przybywa coraz więcej gości międzynarodowych, bo ten festiwal ma również niezwykle ważną rolę, żeby łączyć różne środowiska również z Europy. O programie pewnie zaraz powiedzą twórcy, natomiast to, co też jest niezwykle ważne, tych wydarzeń będzie bardzo dużo. Będą spektakle, spotkania po spektaklach, będzie coś dla rodzin, dla dzieci, również coś z cyrkiem, ale to myślę, że tutaj zaraz będzie zdradzona tajemnica. Będą koncerty, większość wydarzeń oczywiście w Fabryce Sztuki, aż 11 dni festiwalowych, także bardzo się cieszymy, nie możemy się doczekać. Zapraszam również w imieniu władz miasta turystów, mieszkańców, wszystkich, którzy kochają teatr, taniec, muzykę, ale również sztuki performatywne. Będzie również wyjątkowy gość Maja Komorowska, także będzie się dużo działo, a ja trzymam kciuki, żeby dopisała pogoda i żeby festiwal mógł wspaniale się w tych przestrzeniach tutaj naszych pofabrycznych rozwijać. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję za przygotowanie programu, bo rzeczywiście jest on bardzo bogaty, interesujący, a festiwal dla miasta bardzo ważny.
1: To była wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka. My rozmawiamy o festiwalu retroperspektywy, festiwalu teatralnym, który po raz 15 w Łodzi. No i pewnie kojarzycie go w większości z Fabryką Sztuki przy ulicy Tymienieckiego, ale w tym roku wybiera on się również w przestrzenie Fuzji czy Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Sercem festiwalu nadal pozostaje jednak Art Inkubator, czyli Fabryka Sztuki, więc o festiwalowe miejsca i o przyszłość festiwalu w Fabryce Fabryce Sztuki zapytaliśmy jej dyrektora Macieja Trzebińskiego.
13: Wiadomo, Fabryka Sztuki, Teatr Chorea lubi wyzwania. Dla nas jest to szczególnie ważny moment, bo nasze działania inwestycyjne mają służyć temu, żeby infrastruktura instytucji kultury, czyli Fabryki Sztuki, ale naprawdę tak i myślę, serce festiwalu mogło jeszcze lepiej bić po remoncie, ale rozwój jest jakby naturalną kwestią każdego festiwalu, każdej instytucji. Myślę, że otwarcie się na nowe przestrzenie, wejście w nowe przestrzenie, zaadaptowanie tych przestrzeń do nowych działań teatralnych, performatywnych jest bardzo istotne. Ale szanowni państwo, oczywiście gro tych wydarzeń, jak wspomniała pani prezydent, będzie się odbywało tutaj w Fabryce Sztuki. I mam nadzieję, że pomimo trochę wyjątkowej sytuacji, takiej sytuacji, gdzie będzie dodatkowy kurz, nie tylko ten kurz artystyczny, ale też kurz z cegły, ze szlifowanej cegły. Będziecie państwo mogli zobaczyć, jak zmienia się fabryka. A okres wakacyjny myślę, że też będzie dobrym momentem do tego, żeby przyjść tutaj do Fabryki Sztuki, uczestniczyć w wydarzeniach festiwalu, które są bardzo intensywne, bardzo ciekawe, ale też przez naszą ogrodzenie popatrzeć trochę, jak zmienia się fabryka. Fabryka, Teatr Chorea i Festiwal Retroperspektywy to ciągłe zmiany i myślę, że to będą zmiany najlepsze, a rok 2028 będzie szczególny dla nas wszystkich, bo będziemy po remoncie, będzie kolejna edycja festiwalu i myślę, że spotykamy się i w tym roku, w następnym i 2028 tutaj w Fabryce Sztuki, więc życzę państwu wszystkich wspaniałych doznań i zapraszam serdecznie na festiwal.
1: Wiemy już, że festiwal zagości w Fabryce Sztuki i zostanie z nami na dłużej, ale co najważniejsze, trzeba porozmawiać troszeczkę o programie. Tak więc opowiedzą wam o nim Tomasz Rodowicz oraz Ola Szaja, czyli część zespołu kuratorskiego tego festiwalu.
14: W tej edycji bardzo niewyjątkowo, ale jak zwykle mamy nasze produkcje i to są dwie produkcje, znaczy trzy właściwie społeczne i jedna, trudno za chwilę o nich powiem. Co to znaczy społeczne? To znaczy, że angażujemy artystów niezawodowych z tego miasta, którzy uczestniczą w takich grupach jak chór spółdzielczy, 30-osobowa grupa muzyków z tego miasta, czy teatr, grupa międzypokoleniowa Adama, w którym też ponad 30 osób robi nowy spektakl na tą edycję. Chodzi o to, żebyście państwo wiedzieli, że dla nas najistotniejsze jest nie tyle jakby prezentowanie tego wszystkiego, co się dzieje i atrakcje ze świata, ale przekazywanie, przenikanie tymi atrakcjami, czy najciekawszymi zjawiskami w teatrze, prądami, nurtami, myślami, niepokojami, wywrotami w teatrze tego ludzi stąd, z miasta. Ta ludź nam po prostu wychodzi we wszystkie możliwe tkanki i funkcjonowania. O tym chciałem powiedzieć, bo oprócz tego, jak zwykle, mamy premierę, o której też powiedzą może koleżanki producentki, konferencję ptaków. Tekst z XIII wieku, niezwykle głęboki, mądry, filozoficzny, który chcemy wpuścić w taki rodzaj wspólnego medytowania z widzem. Wydaje się, że jest bardzo ważne, żebyśmy, i teraz powiem o idei trochę, szybko mówię, prawda? Dobrze. O samej idei. Te wywroty, proszę państwa, to jest jakby trochę przekornie wymyślony temat na taką sytuację, w której jesteśmy. Jesteśmy w tej chwili, żyjemy w takim rodzaju lęków, chaosu, ale dla nas bardzo ciekawi, że ten chaos tego świata, który się w ogóle idzie w taką niekontrolowany proces, ma jakiś swój algorytm. Sytuacja jest taka, że zawsze możemy wobec takiej bezradności, lęków i tego wszystkiego, co się dzieje, chować głowę w piasek, albo tworzyć bańki, albo mówić, że my tutaj jesteśmy fajni, a ten świat nas nie obchodzi. Wywroty, czy ta edycja skłania się w czemuś odwrotnemu, okej, zacznijmy patrzeć inaczej, zacznijmy patrzeć może do góry nogami, może coś zrozumiemy, zacznijmy patrzeć od innej strony, szukajmy zupełnie nowych punktów widzenia, nowej wrażliwości, nowego sposobu odczytywania świata, ale przez to, przez atrakcję, przez rzeczywistą pobudzanie wyobraźni widza, jak cyrk, którego w tym roku jest bardzo dużo w takich formach myślących, intelektualnych, cyrk, który jest sztuką, jak koncerty, które nie są zabawianiem publiczności, ale prowokowaniem, wchodzeniem w relacje, tworzeniem zupełnie nowych sytuacji, które powodują, że widz musi się ustosunkować do tego. Chcemy obudzić w widzach po pierwsze ten rodzaj takiej innej otwartości, wrażliwości, czyli nieuciekania, a po drugie chęci rozumienia i odczytywania, i po trzecie poczucia, że nie jest to zagrożenie, że jest to nowa sytuacja, potencjał, który daje nam możliwość innego sposobu bycia razem. My chcemy tutaj tworzyć w tej fabryce sztuki, w tej Chorei, czy przy tym fotofestiwalu, czy między ludźmi, z którymi uważamy za naprawdę wysoki poziom etyczny, tworzyć rodzaj takiej wspólnoty, której wiemy, że nam o coś chodzi. Że już nie tylko potrafimy negować, krytykować, ale tworzymy wartości, czy chronimy te wartości dla nas i naszych dzieci. O programie to już może bardziej ty, bo jest tyle tych tak fantastycznych rzeczy, że musicie te programy naprawdę sami sczytać, bo od rana do wieczora będą rzeczy bardzo ważne. Od premiery do premiery. Od wydarzenia do wydarzenia.
15: Tak. Ja może też poproszę kolejną osobę tutaj, ponieważ my pracujemy w kolektywie twórczym. Mają Małgorzata Lipczyńska, też aktorka, a jednocześnie kuratorka festiwalu. I jesteśmy w takim kolektywie, bo to wspólnie naradzaliśmy się i nad tematem, i nad wyborem spektakli. Dyskusje trwały długo i jakby wynikiem jest ponad 40 wydarzeń. Artyści z wielu krajów, będzie bardzo międzynarodowo. W zasadzie to, tak jak Tomek powiedział, tych wydarzeń jest dużo, one są bardzo różnorodne, skierowanych do bardzo różnych grup odbiorców, także mamy spektakle i wydarzenia dla dzieci, mamy bardzo ciekawe spektakle dla młodzieży, dla osób starszych, także rzeczywiście ten wachlarz jest bardzo różnorodny. A artyści naprawdę z wielu różnych krajów, bo będzie i reprezentant Bułgarii, i Wielka Brytania, Finlandia,
16: Białoruś, Ukraina, Włochy, Niemcy,
15: Belgia,
16: Izrael.
15: Izrael, także rzeczywiście jakby przekrój jest bardzo szeroki i będzie bardzo międzynarodowo.
16: Okay, to ja może powiem o kilku propozycjach programowych. Pierwsza to jest koncert brytyjskiego zespołu The Tiger Lilies i dla mnie to jest coś, co absolutnie koresponduje z hasłem Wywroty. To jest zespół, który działa na rynku od ponad 20 lat, jak nie więcej, z takim bardzo kabaretowym, ale to powiedziałabym, że to jest taki bardzo mroczny kabaret z dużą dozą humoru jednocześnie. I też z takim elementem cyrkowym i bardzo performatywnym, poruszający super kontrowersyjne tematy w mega ciekawej formie. Tematem poprzedniej edycji było w formie, my dalej tę formę trzymamy. Także to było moim osobistym marzeniem, żeby ich tu zaprosić, więc będą. Kolejną pozycją, to tak trochę prywatnie, będzie spektakl Komedianci, który mam przyjemność tworzyć razem z Mają Cabaniewą Otomańską i to jest spektakl, nad którym współpracujemy z grupą młodych artystów związanych z Fundacją Autism Team. To są osoby rozwijające się w spektrum autyzmu. Jest to nasza trzecia produkcja, poprzednie były pokazami pracy. Ta będzie już spektaklem skromnym, ale bogatym, jeśli chodzi o treść. Dlatego, że tam zarówno pojawią się teksty niektórych z artystów, jak również fragmenty tekstów Wyspiańskiego, Jerzego Grotowskiego. Tak nie mogliśmy jednak zrezygnować z tego Grotowskiego, on cały czas jakoś z nami jest. Sokratesa również i on jest też o takiej odwadze wychodzenia przed szereg i mierzenia się z brakiem akceptacji. I z tym, że kiedy stajemy w jakiejś prawdzie, to często jesteśmy narażeni na krytykę, na odrzucenie, Myślę, że ci ludzie doświadczają tego bardzo często, ale tak naprawdę każdy z nas tego doświadcza, więc to też tym się chcemy z Państwem podzielić. I kolejne dwie propozycje takie trochę łączę, bo one też mają podobną tematykę. To jest Lament Aurory Lubos, która też już u nas gościła w poprzednich edycjach. I to jest Sin of Pride, czyli Grzech Pychy w wykonaniu Ashera Lewa, artysty pochodzącego z Izraela, który od wielu lat mieszka w Belgii i który w dość taki krytyczny sposób odnosi się do tego, co się dzieje w jego kraju. I myślę, że to jest też, jakby dla mnie teatr jest spotkaniem i doświadczeniem i jest taką genialną możliwością tego, że można rozmawiać i traktować się z szacunkiem, więc myślę, że te dwie propozycje też dadzą ogromną możliwość tego, żeby po prostu rozmawiać i jakoś poszerzać swoją perspektywę, więc zapraszam serdecznie.
1: To by było na tyle, jeżeli chodzi o festiwal teatralny Retroperspektywy, ale temat teatru z pewnością jeszcze powróci.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
17: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
18: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
17: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Od idzie zauważyć na ulicach Łodzi i na pewno zbliżają się one do centrum. Przede wszystkim tłoczno będzie teraz na Dąbrowskiego, Przybyszewskiego czy Rokicińskiej, zwłaszcza w okolicy Malowniczej i na Rondzie Inwalidów. Nielepiej sytuacja wygląda teraz przy Strykowskiej i Brzezińskiej. Palki też zaczyna być już mocno oblegana, podobnie Wojska Polskiego i Zgierska.
1: I 3, i 2, i 1, i wakacje na dobre już rozpoczęte. Nowy tydzień też startuje, a my razem z wami podkręcamy tempo w Meloradiu i już za chwilę będzie okazja zgarnąć merch od Melo. Siema, siema, Waldek Derłach. Dzień dobry, hej, już w pół do siódmej.

Yearbox i Graceland w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana. W poniedziałek, dzisiaj 29 dzień czerwca, a wy jak już wstaliście, to zróbcie coś po raz pierwszy w tym tygodniu, co? Na przykład zadzwońcie do Melo Radia teraz, żeby zgarnąć nasze oryginalne, fajne skiety. 321-321-777. Dzwońcie i to szybko, czekają skiety i trzy szoty w Melo. 321-321-777. No to kto się do nas dodzwoni już za chwilę? Dzwońcie, kręćcie, zgarniajcie merch od Melo. 321-321-777.

0: Bibi Rexha i David Guetta, tak energetycznie gramy dla was od samego rana. No przyznajcie sami, daję fajnego kopa tak z samego rana. W poniedziałek na start nowego tygodnia ten numer. Tak podkręcamy tempo. Siema Leszek, cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: No hej. Leszek, a co ty masz zamiar robić w wakacje, co?
1: No, wakacje jeszcze będę coś robił, ale już jestem po wakacjach. Właśnie wróciłem z urlopu niedawno z Madery, także niestety ja już wakacje mam poza sobą.
0: Słuchaj, zazdroszczę tej Madery, ale jak to jest w pierwszy dzień wakacji mówić, że ja już jestem po wakacjach? Leszek, dobre to. Słuchaj, ale wiesz co? Nie wszystko dobre już za tobą. Jest jeszcze coś. Uwaga!
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytanka. Leszek, klimatyzacja czy wiatrak?
1: No klimatyzacja.
0: Chipsy czy chrupki?
1: Odchudzam się, więc chrupki.
0: Dobra, a bieganie czy pływanie? To chyba też w temacie twoim.
1: Wolałbym biegać, ale pływam.
0: No to wiesz co, to dorzuć też to pobieganie. Jedno i drugie to dobrze na pewno wpłynie na twoją, jak słychać, i tak niezłą formę. Skiety dla ciebie. Całkiem taki prezent fajny ci wysyłamy. Trzymaj się, dzięki, hej.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Tak, podkręcamy tempo od samego rana. Jak chcecie się pochwalić, co u was, i że jesteście w świetnej formie, i że jeszcze macie super, mega, ekstra odjechane pomysły na wakacje, no to też oczywiście można zadzwonić do Melo. Za 15 minut 7.

0: Tak po królewsku was podejmujemy w ten poniedziałek. Keanu Silva, Don Diablo, King of My Castle w Melo Radio. Podkręcamy tempo i jest Marcin dzisiaj cały na czerwono.
1: No na różowo nawet. Ciepło, cieplej, piekło. Tak.
0: Mówiłem,
1: jest za oknami.
0: Na czerwono.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: Modelki Włodarski w Melo. No i lubię cię jak lato. My też lubimy, jak jest lato i wakacje. No to odlecimy z poniedziałkiem za 6 minut 7.
2: Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14:00. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14:00 a 18:00. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl. To się opłaca.

0: rana na niebie w Łodzi słońce będzie przeplatało się z chmurami, ale i tak jest bardzo gorąco i to od samego rana. Już teraz mamy 31 stopni, później możemy spodziewać się 37 maksymalnie, więc zdecydowanie fala upałów jeszcze nas nie zostawia. No i co do tego, wiatr będzie nieznaczny, ciśnienie utrzyma się w normie, tych chmur będzie mogło być trochę więcej, ale na pewno nie będzie padać.
1: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Przed nami kolejny dzień z ogromnymi upałami. Dziś znów maksymalnie 36 stopni, to na wschodzie i południowym wschodzie. Najmniej około 22 stopni na środkowym Pomorzu. Są alerty drugiego i trzeciego stopnia. Podczas wakacji inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek. Są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy jeżdżą też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
3: Każdy może poprosić, organizator, rodzic, o kontrolę, dzwoniąc do inspekcji transportu drogowego.
2: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca sierpnia. Na koniec siatkówka. Polska wygrała z Argentyną 3-1. To w turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pierwszy set tego spotkania był wyjątkowy. Argentyńczycy wygrali go 50-48. Był to najdłuższy set w historii rozgrywek i historii reprezentacji Polski.

No jak tam dajecie? Dajecie radę dzisiaj od samego rana? Klima podkręcona. My podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko. Jest już siódma. Inni gadają, a my gramy.

Rick Alty Secrets w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo od samego rana. Termometry też dzisiaj będą mocno podkręcone. No to uwaga, żeby było wam lepiej i łatwiej znosić ten gorąc, mamy dla was propozycję. Czekamy na wasze głosówki, bo czeka fajny merch za najlepsze pomysły. Uwaga, dzisiaj czekamy na to, co można powiedzieć w upał i w łóżku. Co można powiedzieć w upał i w łóżku? Co mówicie w takich sytuacjach? Albo co byście mogli powiedzieć? Co? Dajcie znać. Czekamy na wasze głosówki, a nagrywacie je bardzo prosto. Wchodzicie z telefonu na meloradio.pl. Tam na dole taka słuchawka, którą wystarczy wcisnąć i już nagrywać głosówkę. Co można powiedzieć w upał i w łóżku? A teraz gwiazda Sunrise Festival w Kołobrzegu. Kurze, ale w Meloradio. Moving to the Sun.

0: Right Now. DJ Fresh, Rita Ora.
1: A my czekamy dzisiaj na wasze głosówki, bo pytamy, co można powiedzieć w taki upał i w łóżku. Co się mówi w taki upał, w taki gorąc i w łóżku? Dajcie znać, czekamy na głosówki na radio.pl. Wbijajcie z telefonu i tam na dole słuchawka naciskacie, nagrywacie. Potem się słyszycie w Melo, a jak nagracie naprawdę coś fajnego, to za takie najlepsze, najfajniejsze mamy merch dla was. No dobra, Marcin, to już wiadomo, czego no. Daria ma dość. Już wiadomo, czego? Także no jak czego? No oprócz tego, że nas, nie? To no, dobra, ma dość no, jeszcze social mediów podobno. Aha. To prawda, Daria?
2: No, to zależy od dnia u mnie akurat, ale to prawda, coraz więcej młodych nie chce już korzystać z social mediów i bardzo im one przeszkadzają. Wow!
3: To chyba jestem młody.
1: Co? Co? Naprawdę? Słuchajcie, podobno ludzie zaglądają na sociale, bo są ciekawi, szukają rozbawienia, ale też i spokoju. Spokoju w internecie?
2: Dziwne trochę. Bardzo dziwne. Nagle mi wyskakuje Bombardillo Krokodilo i już tak spokojnie nie jest.
1: Lato, wakacje. To jest to. Co tam u was dzisiaj wyskakuje? Czekamy na wasze głosówki. Dajcie znać, co można mówić w upał i w łóżku. I czy nie macie jeszcze dość. A teraz już 17 minut po 7 rano. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Ja wiem, co robią teraz ci wszyscy, którzy wsiadają do swojego auta, bo muszą gdzieś dojechać. Ci wszyscy, zaraz po tym, jak uruchomią silnik swojej fury, no to co robią? Włączają klimę i podkręcają. 18 po 7.

0: Bob Ziegler, Kesha, Cat White w Melo. Słuchajcie, jest naprawdę mocno, jest mocno, bo jak Daria jednocześnie macha rękami i włosami, to znaczy, że nagrywacie naprawdę fajne głosówki. Czekamy na was na meloradio.pl. Co można powiedzieć? Zarówno w upał, jak i w łóżku. No mnóstwo waszych propozycji się rozkręciliście odpowiednio. Wiadomo, że ale ogień, ale grzanie, ale jazda, ale sauna, niezły piekarnik. Takie propozycje z waszej strony. A co jeszcze na przykład? Jakie propo od ciebie?
1: Podczas upału oraz w łóżku można powiedzieć, że się po prostu uduszę.
0: No można. Można, czemu nie można? Co jeszcze?
2: Ale suchota.
0: O, dobra, a tutaj?
3: Nie leż na mnie.
0: A, rozumiem, okej, okay, że za blisko, za mocno, za bardzo i w ogóle. No dobra, słuchajcie, to czekamy na głosówki. Co można powiedzieć w łóżku i w upały? Dajcie znać na meloradio.pl. Czekamy na głosówki.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: TPOPL.
3: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
2: TPOPL.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
7: No to w czym problem?
6: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
7: No i?
6: No i obawiam się, że nie zdąży.
7: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
8: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
13: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: More, czyli Asha w Melo Radio. Podkręcamy tempo, to już za 19 minut godzina 8 rano. Czy u was już gorąco, czy jeszcze goręcej? Daria, żeby było cię słychać, musisz włączyć mikrofon.
1: A żeby wiem, słyszała, ja ona tak ma pretensje. Do Marcina mówię, bo mamy bifa. Mamy bifa, bo tak. Marcin tutaj, a daj to
2: bo wy się
1: spokój.
2: W ogóle nie słuchacie ze sobą, no.
0: Poczekajcie, do później was wystartuje, to zrobicie szybki pojedynek, dobra? A teraz dobra, uwaga, dobra. Bo słuchacze tu mają dużo propozycji. Co można mówić w upał i w łóżku?
3: Na dworzu mówię, ale jest gorąco, a w łóżku... Ale jesteś gorąca.
0: Daria czuje się ujęta.
1: Wow, jestem poderwana.
0: Dobra, uwaga, co jeszcze tutaj?
3: Nie dotykaj mnie teraz, wszystko się klei.
0: Dobra.
4: Teraz już wiem, po co mam przedziałek między pośladkami.
0: Dobra, Daria płacze ze śmiechu, uwaga, teraz Damian.
5: Może loda?
0: O, no, to co, merch do Damiana leci, nie?
1: Wyślemy.
0: Dobra, jak ona tak mówi, to znaczy, że wyślę. Milky, David, Guetta, Just The Way You Are. Co można mówić w upały i w łóżku? Można dorzucić jakąś głosówkę od siebie na meloradio.pl. Wbijajcie z telefonu tam na dole słuchawka. Klikacie, nagrywacie, wysyłacie.

0: Jazz i Chris Lorenzo, Invisible. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i taką propozycję do 30 Meloradio. Głosujcie na meloradio.pl. No sorry, że ja się śmieję, ale nie mogę z wami dzisiaj. Słuchajcie, wbijajcie na naszego Instagrama na kanał nadawczy, jak chcecie zobaczyć, co robi Marcin dzisiaj pod stołem. A konkretnie jak Marcin wygląda od pasa w dół na
1: nie
0: naszym
1: mogę.
0: Kanale nadawczym. Zobaczycie. Dasz radę powiedzieć, co w newsach?
2: Spróbuję. Będzie m.in. o tym, że czasem brakuje wody.
3: A już o 8:00 zagramy
0: Bigger Rexa i Faithless i New Religion. Wbijajcie na kanał nadawczy. Już za 8 minut 8:00. Za chwilę też o pogodzie będzie.
3: Autopromocja. Wakacyjne wieczory są nasze.
4: Dosłownie, bo nie wiem jak wy, ale ja
3: idę w Melo.
4: To co najważniejsze w muzie, wasze głosówki, dobra energia i wloty na Sunrise Festival. Tego możecie być pewni.
3: Słuchajcie codziennie od poniedziałku do czwartku od 18:00.
4: Adi z tej strony, siemanko. Idę w Melo i wy też chodźcie, bo będzie fajnie.
3: M to muzyka, której

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
5: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
4: To brzmi jak plan idealny.
5: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: piątku od 12 do 14.
1: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. Mediamarkt.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%.

0: sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na Play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
6: Po reklamie. Autopromocja. Już tego lata. Popołudnie przestanie być bezpieczne.
7: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
8: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
6: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Melo Radio.
7: Iga Dudziuk.
8: I Mikołaj Kujawiński.
6: Autopromocja. Melo Radio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM. Trafik.
9: Dodatkowa dawka cierpliwości przyda Wam się na pewno na ulicach Łodzi, bo jest dosyć tłoczno. Ciężko jedzie się przez Zachodnią, Wschodnią, Rewolucji czy Jaracza. Utknąć można też na Wojska Polskiego i Pankiewicza. Na Palki, zwłaszcza przy Rondzie Solidarności, spędzicie zdecydowanie więcej czasu i podobnie sytuacja wygląda na skrzyżowaniu Marszałków. Utknąć można też przy Nieciarnianej. Fala upałów nie opuszcza Łodzi. Pamiętajcie o tym, żeby zadbać o siebie bardzo w tym czasie. Przede wszystkim trzeba pić dużo wody, nosić nakrycia głowy. Dobrze będzie założyć na siebie też coś przewiewnego. Najlepiej z długim rękawem, bo to słońce będzie mogło nas troszeczkę przysmażyć. Chociaż trochę chmur dzisiaj na niebie w prognozie pogody też widać. Na pewno nie będzie padać, a na termometrach mamy 31 stopni. Możemy spodziewać się dzisiaj 37.
10: To już prawie 8 rano w poniedziałek. Newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
11: Nawałnice przeszły w nocy przez Polskę. Strażacy musieli interweniować dziesiątki razy. W Wielkopolsce i województwie lubuskim ulewy zalewały posesje, a potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. Podobnie ma być też dzisiaj. Jest ostrzeżenie przed burzami w 12 województwach. W Pilchowicach koło Gliwic w weekend po raz kolejny zabrakło wody. Konieczne były dostawy z sąsiednich miejscowości, mówi dyrektorka miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kramosz-Mosiądz.
12: Apelujemy o racjonalne gospodarowanie wodą. Używanie wody tylko do celów sanitarnych i bytowych.
11: Czasowe przerwy w dostawach wody wystąpiły także w innych miejscowościach. Dziś rusza Wimbledon. To najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie. Pierwszego dnia zaprezentuje się na nim czworo Polaków. Jako pierwsza w samo południe na kort wyjdzie Maja Chwalińska.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Dzień dobry, hej, siema, jak to miło zaczynać z wami całkiem nowy tydzień, całkiem nowy dzień, no i całkiem nowe wakacje. Waldek, Marcin i Daria. Siemanko, inni gadają, my gramy. Jest ósma.

Gdybyście zapomnieli, to kalendarz oryginalnych świąt przypomina, że dzisiaj dzień tropików, także szykujcie się na kolejny gorący dzień. Na pewno pamiętacie, co u nas dzieje się po ósmej. Zawsze jest gorąco, bo sprawdzamy, kto jest gotowy na wszystko. Jeżeli czujecie, że dzisiaj to właśnie wy, to powinniście już teraz dzwonić pod 321-321-777 do zgarnięcia fajny merch od Meloradia. Czekamy na dwie osoby, zabawa gotowi na wszystko, startujemy za chwilę. 321-321-777, dzwoncie teraz.

0: całe lato w Meloradio. Podkręcamy tempo. Sobel dla was, a teraz już 17 minut po 8. To co? Nie zwlekamy, tylko zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko w Meloradio.
0: Tym bardziej, że już czekają zawodnicy. Jest Maciek. Hej Maćku.
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Co tam Maciek robisz dzisiaj przedostatni raz, co?
2: Właśnie odwożę syna do przedszkola, zaraz zaparkujemy, będziemy czekać na pytania.
0: Dobrze, bardzo słuszna postawa i jest Paweł też. Cześć Paweł.
3: Siema, siema.
0: Siema, siema. Paweł to rusza w trasę do Chorwacji, ale to tylko tak fajnie brzmi, bo to nie wakacje, tylko praca, co?
3: Niestety, niestety.
0: Ale dajesz radę, słychać Paweł. Trzymamy kciuki. Nie chcesz pilotki fajnej? Daria by się zabrała.
4: Pewnie.
3: Mogę.
0: A się zastanowił, co
4: no
0: odpowiedzieć.
4: To świetnie.
0: Dobra. Słuchajcie, to bez zastanowienia mówię wam, że w zabawie gotowi na wszystko. Są dwa pytania, już za chwilę padną. Zasada najważniejsza jest taka: kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną melotorba. Panowie, czy to jasne?
3: Tak, jest jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie pierwsze: czy Morze Kaspijskie jest morzem? Tak czy nie?
2: Maciek,
0: słuchamy.
2: Nie jest.
0: Nie jest, bo jest jeziorem największym na świecie. Ale taka zbyłka poszła. Dobrze, punkt dla Maćka. Jeden już. A to pytanie numer dwa. Uwaga, bo dzisiaj Dzień Tropików, to pytamy. Tropiki znajdują się w strefie międzyzwrotnikowej czy w strefie podbiegunowej? Kto wie?
2: Maciek.
0: Maciek znowu. Maciek, słuchamy.
2: Międzyzwrotnikowej.
0: Maciek, ty byłeś jakimś asem z geografii, czy co?
2: Nie mam odpowiedzi, mi 6-letni syn podpowiada.
0: Syn podpowiada 6-letni, bardzo dobrze, no to rośnie, geniusz. No dobra, słuchajcie, Maciek 2 punkty, Paweł 0 dla Maćka. Mamy w takim razie już skietę, które pakujemy i wysyłamy. Paweł, dla ciebie też coś mamy, bo w tej zabawie każdy jest zadowolony. Już pakujemy, nie Darię, tylko merch i wysyłamy do ciebie.
1: Gotowi na wszystko. W Meloradio.

0: David Guetta i Alok w Melo Radio, Run Run River. Podkręcamy tempo i dzisiaj jest jedna bardzo ważna rzecz, która skłania was do tego, żeby w pracy być wcześniej, a nawet posiedzieć trochę dłużej. Co to takiego? No i jasne, że działająca klimatyzacja. W Melo teraz prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Buongiorno!
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
15: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
16: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
17: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
19: Po reklamie.

Radio Łódź. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ale fajny ten poniedziałek. Robin Schulz w Melo. Podkręcamy tempo. Za 18 minut będzie 9, no a teraz już łączymy się z ekipą, która jedzie melozyną do Maroko, a przy okazji trwa też zbiórka pieniędzy dla dzieci z domów dziecka. Halo, halo, hej!
1: Z tej strony Jakub Piekut, czyli kapitan ekipy Easy Trip.
0: Słyszeliśmy, że nie jest łatwo.
1: Aktualizacja sytuacji. Niestety nie udało nam się dojechać na kemping w Chorwacji, ponieważ nasza Lada miała inne plany. Zawiodła nas pompka paliwa. Straciliśmy pół godziny na jej wymianę, przez co finalnie nocowaliśmy w Austrii.
0: Trzymamy kciuki, żeby było okej, żeby dali radę. No a teraz to już Justin i Nicki, Beauty and the Beat w Melo Radio. Your money.

0: Hard to be Humble, Nicholas i Trips w Melo i najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a Marcin to ma gorące newsy.
1: Tak, ale oprócz upału jeszcze nasze zachowania nad wodą mogą być dla nas groźne.
2: A już o 9:00 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers All the Time. To ile tam dzisiaj te termometry pokażą? Za chwilę więcej o tym w prognozie w Melo za 8 minut.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjeżdżę kolegów, jesteśmy zleceni właśnie po całym dniu pracy, więc taki obiadek się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: TPOPL.
2: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Od poniedziałku do środy mocny.

0: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland. You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
9: I dokąd wtedy jedziemy?
8: No nie wiem.
9: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
8: A, dobry komona.
9: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Po reklamie.

0: przyda Wam się teraz na przejechanie przez Rondo Solidarności. Jest tam bardzo tłoczno, ale podobnie sytuacja wygląda przy Brzezińskiej i Strykowskiej. Wojska Polskiego też jest mocno oblegana, zwłaszcza przy Pankiewicza i Źródłowej. W okolicach Struga Zielonej i Żeromskiego też będzie tłoczno. Nie lepiej jedzie się teraz w okolicach Tatrzańskiej i Dąbrowskiego. Trochę chmur i trochę słońca mamy na niebie w Łodzi, to słońce będzie się na pewno jeszcze pojawiać, a chmur nawet jeżeli będzie więcej, to synoptycy nie prognozują deszczu. Temperatury utrzymują się bardzo wysokie, mamy 32 stopnie i 37 możemy się jeszcze spodziewać. Pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody, nawadniać się i nosić lekką odzież. Dobrze będzie też chować się w cieniu, jeżeli tylko macie szansę. Wiatr będzie przy tym nieznaczny.
1: Już prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Tragedia nad morzem. 42-latek utonął wczoraj przy plaży w Międzywodziu. Ratował dwoje dzieci i sam znalazł się pod wodą. Dzieciom nic poważnego się nie stało, ale mężczyznę nie udało się uratować. Para prezydencka wraz z głowami trzech innych państw złożyła kwiaty pod pomnikiem ofiar Czerwca 56 w Poznaniu. Wcześniej prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie dotyczące podtrzymania pamięci o tych wydarzeniach, mówi Karol Nawrocki.
3: Pamiętamy, że iskra, która wyszła z Poznania, trafiła aż nad Dunaj.
2: 70 lat temu w Poznaniu doszło do strajku robotników, który został krwawo stłumiony przez ówczesne władze. I jeszcze piłka nożna. Kanada pokonała Republikę Południowej Afryki 1-0, tym samym zapewniła sobie miejsce w 1/8 finału Mistrzostw Świata.
4: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Dzień dobry, cześć, już 9:00 na zegarach, my podkręcamy tempo od samego rana w poniedziałek. Waldek, Marcin i Daria, no i gdy inni gadają, to my już gramy.

0: Jest to Ewa Max w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w poniedziałek od samego rana. No i uwaga, bo teraz to jest ważna sprawa do przekazania. Teraz to jest mega ważna sprawa do przekazania w ten poniedziałek i...
1: Wszystkim Pawłom i Piotrkom w dniu ich imienin chciałem życzyć wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, Paweł.
0: No to my też oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
2: Najlepszego. Tak.
0: Pawłów i Piotrów i pozdrowienia dla was i żeby troszeczkę wam chłodem dzisiaj powiało też. O.

0: Chodźcie z nami w te wakacje. Co tam, Daria, mówiłaś, że kto ci zazdrości, że tutaj możesz tak fajnie lato i wakacje spędzać, a dobra, to może później
1: dajcie mi spokój.
0: Opowiadasz. Słuchajcie, wiecie, co Daria czyta przed snem? Ja wam powiem. No. Cennik studiów naocznych.
1: Jej!
0: Muszę
1: się rekrutować. No. Wiecie, sprawdzam, jakie są oferty, porównuję cenowo, no bo jednak to też jest ważny podpunkt. No i mogę wam powiedzieć, że na przykład na Uniwersytecie Warszawskim dziennikarstwo, no to tak za zaoczne za rok około 9,5 tysiąca, a na przykład w Katowicach to jest już 7400, więc tutaj jest różnica dość spora. Czyli ale ja poszerzam swoje horyzonty. Na przykład sprawdziłam germanistykę, która kosztuje 3,5, politologia 7300, albo finanse i rachunkowość. No tylko jest problem, bo ona kosztuje 11 tysięcy, więc to mi tak średnio pasuje.
0: Finanse w końcu, no.
2: No jak się dużymi pieniędzmi obraca, to i dużo trzeba zapłacić.
1: Ja lubię wydawać pieniądze, a nie chcę o nich myśleć. I jakby przy tym pozostajmy.
0: Czyli co wybrałaś?
1: Na razie dalej szukam.

0: Nawzaj, Magnetyk w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Wakacje kojarzą się z imprezami, morzem, no i oczywiście Sunrise Festival w Kołobrzegu. Odliczamy, bo to już niedługo, od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziemy razem szaleć przy setach, które zagrają Afrojack, Paul Van Dyke, Scooter, Rehab i Axwell. No nie może was zabraknąć. Mamy bilety na Sunrise Festival. Do zgarnięcia będą w Melo. Bądźcie blisko.
1: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Renault Master to absolutny numer jeden gry mowa o aucie dostawczym dla twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
7: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl.

0: Natalia Dykiel w Melo Radio, podkręcamy tempo i ja wiem, że mniej to niektórzy na koncie mogą mieć po weekendzie, ale spokojnie, no są wakacje, to możecie liczyć na nasze pełne wsparcie, bo mamy dla was szybką kasę, która wpada wam od razu w ręce i możecie wydać ją na co tylko chcecie. Agnieszka, jaki masz plan?
1: Mam taki plan na super weekend z przyjaciółką. Chciałabym ją zabrać na jeziorko. Już tyle razy się zgadywałyśmy, że spróbujemy w ogóle pływać na supach. Jeszcze nigdy tego nie próbowałyśmy.
0: No to spróbujecie, no spokojnie. A jak wy chcecie czegoś spróbować nowego w te wakacje, w to lato, to dajcie znać, jaki macie pomysł na to, żeby wydać szybką kasę od Meloradia. 200 wyczekają dzisiaj znów na was. Czekamy na wasze zgłoszenia. Napiszcie swoje pomysły na meloradio.pl.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Meloradio. Marlon Hofstadt i propozycja do listy przebojów Meloradia. 30 Meloradia zawsze w piątkowy wieczór. I like, jak chcecie dać lajka temu numerowi, to wejdźcie na meloradio.pl i zagłosujcie. Newsy będą już za chwilę.
1: Dobrze, a w nich będzie między innymi o tym, że upały są groźne nie tylko dla ludzi i o tym, że padł polski rekord ciepła.
2: A już o 10:00 zagramy.
0: Sam Pelty, Hey Son w Meloradio. I już po 10:00 mamy dla was jeszcze więcej energetycznej muzy. W lato, w wakacje, w Meloradio. Bez gadania.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Jak wejść w dzień? Smacznie! Wpadnij na lunch

0: od 12 do 14.
1: O reklamie. Trafik.
2: Więcej czasu na pewno potrzebujecie, żeby przejechać przez Wojska Polskiego. Podobnie sytuacja wygląda przy zachodzie.

Piłsudskiego też tworzą się zatory, zwłaszcza przy Niciarnianej i Przędzalnianej. Kilińskiego jest też mocno oblegana, tak samo Tymienieckiego. Tłoczno będzie też na Wróblewskiego, Obywatelskiej i Politechniki.

0: Bardzo gorąco i słonecznie jest cały czas w Łodzi. Na termometrach mamy 31 stopni. Maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się 36. Trochę więcej chmur będzie mogło pojawić się po południu, a w nocy temperatura ma spaść do około 20 stopni. Jutro ma być nieznacznie chłodniej, to znaczy maksymalnie zobaczymy 31 stopni na termometrach. Wiatr będzie nieznaczny i ciśnienie w normie.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. Wyjątkowo niebezpieczna sytuacja na A1C w Łódzkiem. 51-letnia kierująca minęła węzeł, na którym chciała zjechać, więc wybrała jazdę pod prąd pasem awaryjnym. Więcej powie nam nasz reporter Mateusz Szkudlarek.
2: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Całe zdarzenie trwało krótko. Kobietę jadącą pod prąd zauważyła przejeżdżająca obok załogę transportu medycznego, mówił mi aspirant Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku.
3: Policjanci zatrzymali 51-latce prawo jazdy oraz skierowali do sądu wniosek o ukaranie za popełnione wykroczenie.
0: Jeśli pomylimy zjazd na autostradzie, po prostu trzeba jechać do kolejnego. A skoro już przy samochodach, to rozpoczyna się remont zachodniej estakady przy dworcu Łódź Kaliska. Kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu na Włókniarzy i Jana Pawła II. Trasa pozostanie jednak przejezdna, a komunikacja miejska ma kursować bez zmian. Na koniec nietypowa akcja ratunkowa. Na Aleksandrowskiej mały kotek utknął pod tramwajem, co na krótko wstrzymało ruch. Dzięki szybkiej reakcji motorniczej zwierzę udało się bezpiecznie uwolnić. Kicia, która otrzymała imię Migawka, jest już pod opieką.
4: Zbliża się 10. newsy Meloradia Marcin Sikora. Wczoraj padł nowy polski rekord ciepła. W Słubicach w Lubuskiem odnotowano 40,5 stopnia. Dotychczasowy rekord wynosił 40,2 stopnia. Pochodził z 1921 roku z Opolszczyzny. A ekstremalne upały są groźne także dla zwierząt. Apel o szczególną opiekę nad zwierzętami domowymi wystosowali weterynarze. Podstawa to zapewnienie wody, mówi weterynarz Wojciech Ostachowicz.
5: Szczelna buda dająca dobre schronienie zimą nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych.
4: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, warto udać się do weterynarza. 21 pociągów wypada dziś z rozkładu PKP Intercity, to w związku z pogodą. Pasażerom zapewniono zastępczą komunikację lub honorowanie biletów. Listę odwołanych pociągów znajdziecie w internecie.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: programu był Erste Bank Polska. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
3: TPOPL.
4: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
5: TPOPL.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak. Ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Zapraszam do stanowiska.
15: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
14: Pani Ania jest na urlopie.
15: Czyli niczego nie załatwię.
14: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
15: Uff, no i to jest zmiana.
16: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
17: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
18: You ready?
19: Tylko w Disney Plus.
20: Every second counts, baby.
19: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
21: Restaurant is flooded.
19: To już ostatnia szansa.
22: I am selling the building.
19: By uratować to miejsce.
23: We have each other and nothing left to lose.
19: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
24: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! I już dziś! Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
25: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Reklama.
1: TPOPL.
2: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
4: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
0: Po reklamie. Pogoda.
5: Kolejny gorący dzień mamy w Łodzi. Trzeba na siebie bardzo uważać. Pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody, nosić nakrycia głowy i ubierać się w coś przewiewnego. Na termometrach mamy już 32 stopnie. Maksymalnie możemy spodziewać się 37.

0: Jutro ma być już trochę, może nie chłodniej, ale spokojniej, bo maksymalnie na termometrach zobaczymy 31 stopni. Słońca też będzie sporo, ale od rana może być bardziej pochmurno.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
2: Natalia Dobrowolska. Tragiczny finał poszukiwań nad zbiornikiem wodnym w Sitowej pod Opocznem. W niedzielę rano służby odnalazły ciało 28-letniego mężczyzny, który dzień wcześniej zniknął pod wodą podczas wypoczynku ze znajomymi. Nocą prowadzono intensywną akcję z udziałem nurków. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. A nad wodą czy nie? Jeżeli planujecie wakacje za granicą, zabierzcie ze sobą kartę EKUS. To Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, mówi Magdalena Góralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
3: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą, jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
2: Kartę EKUS można wyrobić od ręki między innymi w punktach NFZ uruchamianych na lotniskach. A PKP Intercity odwołało 21 pociągów z powodu wysokich temperatur i awarii sieci trakcyjnej. Dla części pasażerów uruchomiono zastępczą komunikację autobusową albo umożliwiono podróż innymi pociągami. Przewoźnik apeluje o śledzenie komunikatów.
4: Już prawie 11:00, newsy Meloradia, Marcin Sikora. Przed nami koniec tańszego tankowania. Jeszcze tylko dziś i jutro obowiązuje pakiet ceny paliw niżej. Od lipca wróci 23% VAT. Jakie będą więc ceny, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych.
4: Średnia cena benzyny może wzrosnąć do poziomu 6,50, a oleju napędowego do około 6,70. Teraz Wenezuela. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w czwartym dniu po trzęsieniach ziemi. Zostali znalezieni żywi, nie wiadomo w jakim są stanie. Na koniec jagody. Ich ceny na początku sezonu są wysokie. Za kilogram owoców na giełdzie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: O reklamie.

0: oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
2: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gram. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do środy szynka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
12: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Meloreație Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. Pogoda.
1: Czapka z deszkiem, kapelusik, okulary przeciwsłoneczne to obowiązkowy pakiet na dzisiaj. Oczywiście razem z bidonem wody, bo nawadniać się trzeba. Na termometrach mamy 34 stopnie, możemy spodziewać się 36 jeszcze dzisiaj. W nocy temperatura ma się nieco ochłodzić, niewykluczone będą też opady deszczu, ale jutro, co najważniejsze, temperatura nieco nam już opadnie i maksymalnie na termometrach zobaczymy 31 stopni.
0: To są newsy Meloradia Łódź.
1: Natalia Dobrowolska. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Między innymi muszą zaprezentować kilka utworów, mówi dziekan Wydziału Aktorskiego Piotr Seweryński.
2: Mówią fragmenty.

0: prozy współczesnej, klasycznej, wiersze klasycznego, współczesnego, monologi, więc taki też dosyć szeroki repertuar, który daje im szansę pokazania swoich predyspozycji, umiejętności, możliwości.
1: Indeks łódzkiej filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców, a też łódzka, ale kolej aglomeracyjna przygotowała wakacyjną promocję dla pasażerów. Do końca sierpnia w weekendy bilety jednorazowe będą tańsze o 10%. Oferta obowiązuje na trasach obsługiwanych przez ŁKW w województwie łódzkim i sąsiednich regionach. Do tego jeszcze jeden symbol z Łodzi obchodzi 7 urodziny. Przy przystanku centrum mieszkańcy świętowali kolejną rocznicę ustawienia rzeźby jednorożca. Był okolicznościowy tort, muzyka i wspólna zabawa.
2: Już prawie południe. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora. Uwaga na oszustów. Rozsyłają fałszywe SMS-y o mandatach za przekroczenie prędkości na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem. W wiadomości jest link do strony internetowej. Tam przestępcy chcą wyłudzić od nas dane i dostać się do naszych pieniędzy. Polska podpisze dziś ze Szwecją umowę na dostawę 3 nowych okrętów podwodnych. Pierwsza jednostka w ramach programu Orka ma dotrzeć do naszego kraju w 2030 roku. W te wakacje może być ciężko o dobre oferty last minute. Zagraniczne wyjazdy sprzedają się bardzo dobrze. Dotyczy to niemal wszystkich najpopularniejszych krajów, mówi Eugeniusz Triasun z biura Travelist.pl.
3: Sytuacja się ustabilizowała. Dominować będą właśnie Turcja, Egipt, Grecja, Hiszpania, czyli takie klasyki wakacyjne.
2: To miejsca, gdzie słońce zawsze jest gwarantowane.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Meloradio Łódź.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. Kto już?

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego Afterparty na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
1: O reklamie.

0: to promocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
7: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Renault Master to absolutny numer jeden gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie szorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
12: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
13: Jak wejść w dzień? Smacznie!

0: roku od 12 do 14.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play. Po reklamie.
2: Autopromocja. Sunrise.

piątek o 21:00. Autopromocja. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Ja Ula Harciarek. Synoptycy ostrzegają tym razem przed burzami. IMGW wydał alerty dla zachodniej i południowej Polski, a w prawie całym kraju wciąż obowiązują ostrzeżenia przed upałami. Burzowo też w Niemczech. Po fali upałów przyszły gwałtowne burze. Są zalane ulice i powalone drzewa. A na koniec o tym, że jeśli wybieracie się za granicę, no to pamiętajcie o karcie EKUS, czyli Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, mówi rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
1: I dzięki temu możemy korzystać z takich systemów powszechnego ubezpieczenia w krajach Unii Europejskiej przede wszystkim, a także w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.
0: Wniosek możemy złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ-u lub przez internet.
2: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

0: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
3: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: promocję. Autopromocja. Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
17: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
18: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
19: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
20: I dokąd wtedy jedziemy?
19: No nie wiem.
20: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
19: A, dobry komona.
20: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
22: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
23: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
21: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
23: A miałbyś takie piękne życie.
24: No dramat.
22: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
23: Maracin
21: i Daria.

0: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie.
2: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Jutro benzyna będzie tańsza. 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 98 6,68. Droższy będzie diesel 6,19. A teraz apel o oszczędzanie wody przez upały. Sieci wodociągowe nie nadążają z ogromnym zużyciem. W weekend wody zabrakło na przykład w Pilichowicach koło Gliwic, mówi dyrektorka miejscowego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Kumosz-Mosiąc.
5: Tylko razem możemy spowodować, że dostawy wody nie będą wstrzymane.
4: Samorządy apelują, by wodę wykorzystywać tylko do picia, gotowania czy celów sanitarnych. Na koniec Włochy, a tam przybywa miast objętych najwyższym stopniem alertu z powodu upałów. 40 stopni jest dziś m.in. w Rzymie, Mediolanie i

0: Wenecji.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Udało mi się, dojechałam.
2: Gratulacje. Dziękuję. I podziękowania dla pana konduktora, który cię popędził na miejsce.
0: To się zgadza.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy poniedziałek, bardzo się cieszę, gdyż jest tu klimatyzacja i mam nadzieję, że wy też o to dbacie, drodzy słuchacze.
2: Jak tylko wszedłem do firmy dzisiaj, to poczułem taką ulgę.
1: To jest sposób na w ogóle bycie top pracownikiem, żeby było bardzo gorąco na zewnątrz, to ludzie będą pracować.
2: No, tylko muszę, nie wiem, jakbym swojego kota mógł przynieść, to mógłbym tu zostać na cały tydzień.
1: Pamiętajcie o wodzie, bo to jest mega ważne. Iga, Mikołaj, siemanko.
0: Freak Fight.
1: A co my dzisiaj robimy? Na pewno o Lewandowskim pogadamy.
2: Tak, ponieważ no wreszcie coś wiemy.
1: Ale też zajrzymy do Pobierowa. Co tam się dzieje w tym hotelu gołębieskim?
2: O, tam to było grubo. Widziałem shorty, widziałem wszystko.
1: Tam to jest gorąco, tam to wrze. Iga, Mikołaj, siemano.

0: My life is going on, słuchajcie Freak Fightu, tak podkręcamy tempo. Mikołaj, weź tę klimatyzację trochę skręć, no jest za zimno.
1: Jak za zimno? Nie ma czegoś takiego jak za zimno w te upały.
0: No ale no jest zimno po prostu, ja się bardzo lekko ubrałam.
1: No to, ale ty... A potem będziesz narzekać, że ci gorąco jak wyjdziesz.
0: No ale...
1: Nic nie skręcamy, jest idealnie.
0: Lubię cię jak lato.

0: Bob Sinclair, World, Hold On. Robert Lewandowski, no wreszcie się zdecydował.
1: No właśnie, to znaczy zdecydował się. Fabrizio Romano podał swoje sławetne Here We Go, żelewy do Chicago Fire.
0: Brawo.
1: Oczywiście, jak Fabrizio zarzuca w Here We Go, to na 99% już podpis schnie, prawda, na papierze, ale czekamy na oficjalne ogłoszenie od samego Roberta.
0: I co to oznacza dla nas? Będzie miał daleko.
1: Będzie miał daleko, ale nie będzie miał chłodniej. Sprawdziłem pogodę. W Chicago jest tak samo albo jeszcze gorzej.
0: Ha! Będzie mu się ciężko biegało, ale będzie na co popatrzeć.

0: tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiesz, Mikołaj, znalazłam dla nas idealne miejsce na wakacje we dwoje.
1: Jakie?
0: Ja, ty, morze. Hotel taki bardzo znany.
1: O! Czy to ten hotel znany z tego, że w pokojach jest 30 stopni, nie działa klimatyzacja, leci brudna woda, a obsługa hotelowa kosztuje 300 zł?
0: Tak, ale skupmy się na tej pierwszej części. Może jest gorąco, ale dzięki temu można się rozebrać,
1: ha? No tak. Za jedyne ile? 5 tysięcy za dobę?
0: Poczekaj, książulo był, stestował mamę... jego opinię.
2: 4800 zł, coś tam z groszami, płaciłem za ten pokój, za naszą trójkę, za jedną noc.
3: Co dzwonisz, żeby zmienili pokój?
4: Jesteś trzecią osobą w kolejce oczekującą. Jesteś drugą osobą w kolejce oczekującą. Jesteś trzecią osobą w kolejce oczekującą.
2: Co?
4: Czwartą osobą w kolejce oczekującą.
2: Co?
1: No cóż, nawet VIP-y są na linii, nie? Tam się wtrążone.
0: No dużo mają pracy dopiero, wiesz, no bo...
1: Tak, dopiero postawili, otwarty, wiadomo.
0: Tak.
1: No, przecież to nie może być tak, że od razu będzie działało i od razu będzie sprawne, skoro od razu liczą sobie 4800 z groszami za noc.
0: Ale słuchaj, na mnie nie wydasz takich pieniędzy?
1: Wiesz co, za 4800 to możemy pojechać na przykład w jakieś chłodne miejsce, na Islandię i wrócić. I jeszcze nam pewnie zostanie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Karnawał, Gips, PZ for Money. Dbajcie o siebie, pijcie dużo wody i unikajcie słońca, jeśli możecie. Ale przede wszystkim to unikajcie pociągów.
1: No, w pociągach to teraz jest hardcore. Przeczytałem przed chwilą, że towarowe składy przestają jeździć i wszystko idzie na priorytet, na osobowe, nie?
0: No to skupimy się na tym jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
1: Hej, leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl. Gorąco.

0: A to Freak Fight w Melo Radio. Ach, te pociągi. Tylko się spóźniają, opóźniają, nie działa klimatyzacja, internet, nie ma wody.
1: To tak jak kiedyś. Teraz
0: no
1: można poczuć takie retro wakacje, takie prawdziwe, takie wakacje 20 lat temu, jak trzeba było 16 godzin pociągiem rozgrzanym do granic możliwości jechać nad morze.
0: Po młodzieżowemu to jest taki throwback, jest moda na takie rzeczy.
1: No właśnie, no to właściwie o co chodzi, nie? Czemu oni chcą teraz, żeby im za bilety oddawali?
0: Ja też pytałam.
1: I co, oddadzą?
0: Nie, bo to nie ich wina. Tylko klimatu.

0: hard to be humble. Mikolas. No i Trips.
1: W Londynie też gorąco.
0: Może dlatego nie odpisuje nam na DM-a. Słuchajcie, będzie bunt vegan, coś czuję.
1: To jakaś nowa część Terminatora?
0: Tak, tak?
1: Terminator 3,
0: tak
1: bunt vegan?
2: No, tak. Chodzi o nazwy wege i nie wege. Jest.
3: A już o 15 zagramy!
0: Tak?
1: Zokaria.
0: Że w newsach będzie o tych nazwach.

0: za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC. You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
9: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
10: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
11: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
12: Ula Harciarek on the mic. Uważajcie na grafiki wygenerowane przez AI. Chodzi o te pokazujące upadające z wycieńczenia konie nad Morskim Okiem. Są fałszywe, informuje minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, bo transport konny został zawieszony na czas upałów. Koniec wege, kurczaków czy roślinnego boczku. Jest nowa unijna definicja mięsa. Grażyna Wiatr.
13: Wege burgery, nuggetsy i kiełbasy zostają, ale już nie wege stek czy boczek. W sumie lista terminów zastrzeżonych dla produktów mięsnych, czyli według nowej definicji części jadalnych zwierząt, liczy ponad 30 pozycji.
12: O nowe zakazy najbardziej walczyła francuska branża mięsna. No i jeszcze pradziejowe ludzkie DNA, które naukowcy pobrali z portugalskiej jaskini. To pierwszy dowód na to, że materiał genetyczny może przetrwać przez tysiąclecia.
11: Mamy, a trzeba będzie potem płacić alimenty.
12: Na 100%. I o teoriach spiskowych pogadamy w tej godzinie. Każdy z nas ma takiego ziomala,
11: tak
12: co
11: jest.
12: Wierzy w to.
11: To ja.
12: No trudno.

0: Calvin Harris. I Summer.
1: Winter.
0: Summer.
1: Proszę, Winter.
0: Na Tomorrowland w Belgii wystąpi ten pan i będziecie mogli to usłyszeć, bo my was wysyłamy na Tomorrowland.
2: No tam to dopiero będzie gorąco, ale tylko w naszych sercach.
0: Pięknie powiedziane. A wiesz, że Polacy są bardzo ostrożni? Udowodnię.
2: Wow.
0: To w tej godzinie.
2: O.

0: Rehab tego pana usłyszymy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: W Kołobrzegu w ogóle była super pogoda przez ten weekend. 25 stopni, ale im zazdrościłem.
0: A widzisz, wszystkie drogi prowadzą właśnie tam.
1: Tak, słuchajcie uważnie, Melo, bo będą karnety już niedługo do zgarnięcia na Sunrise, ale my nie o tym. Chociaż to też w sumie się wpasuje, bo można będzie trochę zaoszczędzić. A Polacy podobno są europejskimi liderami oszczędności.
0: Brawo, brawo, brawo.
1: Prawie 3/4 z nas przed zakupem porównuje ceny, czyta komentarze, sprawdza oceny, opinie, pyta się znajomych. A ty, Iga, jak tam twoje konsumenckie nawyki?
0: Bo mi to sprawia przyjemność, kupowanie.
1: To się leczy chyba.
0: Nie.

0: DJ Remo, Tymek w Meloradiu. Podobno trzeba być neurotycznym, aby wierzyć w teorie spiskowe.
1: Ach, no takie badanie powstało. Kto wierzy w teorie spiskowe, jak wpaść w tę pułapkę? I tam wymieniają różne takie właśnie teorie, w które ludzie wierzą, na przykład, no nie wiem, że jakaś kabała miliarderów rządzi światem.
0: Tak, co
1: no
0: jeszcze?
1: Nie wiem, no wiesz, były też na przykład takie teorie, że ci najbogatsi, ta elita, wiesz, na taką wyspę latają, nie? I tam się oddają jakimś dziwnym kanibalistycznym praktykom, ale to chyba tylko teoria spiskowa, nie warto w to wierzyć.
0: No i po co jesteś taki złośliwy?
1: No bo się zastanawiam, na czyje zlecenie takie badania? No na czyje zlecenie?
0: Mikołaj!
1: Zaraz to rozrysuję na tablicy. Zaraz będzie teoria spiskowa, najnowsza.
0: Okej. Challenge accepted. Przyniosę ci tablicę. Rozrysuj.
1: Dobrze. Ja uważam, że za wszystkim stoi na pewno tata muminka.
0: Wow.

0: Pięknie, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Drogie mamy. Ale możesz przestać?
1: Ale jak ty się do mojego dziecka odzywasz? To jest dziecko, to jest bąbelek. On może sobie płakać. Zapłaciłam za bilet.
0: Drogie mamy, nie bądźcie złe, ale mamy newsa o dzieciach. I have a dream. One day.

0: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.

0: pryska. Pocałunek lata dzisiaj jest bardzo gorący.
1: Mm-hmm. Mogłoby trzymać usta przy sobie.
0: Daj spokój. A w Japonii linie lotnicze pokazują na takim schemacie, gdzie siedzą dzieci, jeżeli rodzic kupi właśnie bilet dla swojego dzieciaka, i niektórzy w internecie są oburzeni, że no jak to? Co to w ogóle znaczy?
1: No ale o co im chodzi? Przecież to fajny pomysł. Przynajmniej można się, wiesz, przygotować jakoś do tego,
0: tak.
1: Nie? Pomyślisz sobie, o, muszę kupić, nie wiem, zatyczki do uszu.
0: Albo zmienić lot.
1: Albo zmienić lot, albo zmienić siedzenie.
0: Albo...
1: albo usiąść jak najdalej.
0: Właśnie. Chyba każdy powinien być zadowolony. A w Polsce, gdyby to wprowadzić?
1: Na mojego bąbelka patrzysz przez komputer?
0: No ale matko!
1: Brzydko!

0: Ja chyba aż wstanę, bo tak poważnie się zrobiło. To nowość. Fate, Alan Walker, Ava Max w Meloradiu. I w sumie zostajemy w poważnym temacie.
1: Tak, i też w temacie dzieci, tylko tym razem dzieci dorosłych, ponieważ o takich wypowiedział się ostatnio papież.
0: Co takiego rzekł?
1: Papież zganił nadopiekuńczych rodziców i powiedział, że życie małżeńskie można przeżywać w pełni tylko jeśli opuści się dom rodziców, żeby zaangażować się w te relacje.
0: Pięknie powiedziane, tylko gdyby jeszcze tak drogo nie było, prawda?
1: No właśnie, może papież by tak jakąś taką sztabkę złota, nie? Z tych swoich podziemnych pieczar wyciągnął.
0: Mógłby to zrobić, naprawdę mógłby, bo wydaje mi się, że głównym problemem są właśnie mieszkania.
1: No tak, tak, tak. To nie jest tak, że ci młodzi ludzie mieszkają z rodzicami, bo chcą.
0: Nie.
1: Oni po prostu nie mają wyjścia.
0: Muszą. Zresztą kto by chciał mieszkać z matką czy starym, no?
1: No. Znaczy ja kocham rodziców, nie? Żeby nie było.
0: No ja też, ale no odległość jakoś łatwiej. W każdym razie w newsach Meloradia będzie tenis. Ping. No weź udaj piłeczkę taką.
1: Ong. A nie to ping-pong.
0: Byliśmy
1: tenis
0: blisko.
1: Stołowy też pasuje.
2: A już o 16 zagramy.
1: Eben Hollow.
0: I ten numer możesz zrobić jeszcze raz.
1: Halo.
0: Zagramy punktualnie o 16.
2: Autopromocja.
3: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
4: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
5: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
3: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
5: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
5: Marcin
3: i Daria.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
2: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
1: Możemy go zobaczyć?
2: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
1: Chcę zobaczyć wszystko!
2: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml. Kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, Rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj

0: broniu i kaliszu. Premiumarena.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat 6 scen. Sunrise Festival.

0: Łodzi.
1: Natalia Dobrowolska. Miłośnicy muzyki disco mogą już zarezerwować terminy na wyjątkowy wieczór. 11 lipca o 19 w Vanuarte odbędzie się ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurolla. W programie znalazły się największe przeboje zespołu ABBA, widowiskowe choreografie, opowieści oraz kolacja inspirowana klimatem lat 70. Natomiast już w tę sobotę o 22 na patio klubu P29 rozpocznie się letnia edycja imprezy Synchrona Patio. Organizatorzy zapowiadają noc pełną muzyki elektronicznej, tanecznej energii i wakacyjnego klimatu w samym centrum miasta. Natomiast jeszcze dzisiaj o godzinie 18 w parku Baden-Powella odbędą się bezpłatne zajęcia biegowe prowadzone przez Ewę Ochmańską. Trening przeznaczony jest dla osób na każdym poziomie zaawansowania, a zbiórkę zaplanowano przy hali sportowej przy ulicy Małachowskiego.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Maja Chwelińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Tenisistka przegrała z Mananchayą Savankeo z Tajlandii. Chwelińska wcześniej otrzymała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę. Kolejne gminy pod Kielcami wprowadzają ograniczenia w zużyciu wody. To zakazy podlewania ogrodów i napełniania basenów. Powodem są rekordowe pobory wody. A na koniec szukamy ochłody. Tłumy są teraz nad jeziorami, ale też na miejskich basenach tych odkrytych.
5: Jak woda w basenie?
6: Bardzo ciepła.
7: Fajnie, spoko. Jest ciepła woda, już się nagrzała od słońca.
8: Naprawdę rewelacja. Dzisiaj właśnie jest taka idealna temperaturka na to, żeby się schłodzić w basenie. 3, 4!
4: Poznańską pływalnię odwiedził z mikrofonem Bartek Łukasiewicz.
2: Aż mi się miło zrobiło z tego plusk. Wspaniałe.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Jest 16, słuchacie Freak Fightu i nie oceniajcie książki po okładce.
3: O, jak ładnie powiedziane.
2: Bo porozmawiamy o wyglądzie, nie o aparycji, przepraszam bardzo, o aparycji. To samo, nieważne.
3: Ale brzmi ładniej.

0: Lizzo, Weekend. Tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Jeżeli chcecie zdobyć czyjeś serce, to wystarczą trzy rzeczy i powiemy wam jakie.
1: Tak mało rzeczy wystarczy? No to tak zdradzaj, mało. Zdradzaj.
0: Oczywiście najważniejszy jest uśmiech i zęby ładne. Gramatyka, czyli musisz mówić poprawnie. No i pewność siebie, wiadomo, to jest klucz do autentyczności.
2: To wiele dla mnie tłumaczy. Albo i nie, już nie jestem pewien. Albo jestem, nie jestem.
0: No, przykro mi, tak? Raczej więcej już nie pogadamy.

0: ale tempo, ale prędkość.
1: Piano.
0: Podkręcamy tempo.
2: Szybka kasa.
0: Ja kocham wakacje. W skali 1 od 10 daję 11.
1: Mhm. A jak jest taka pogoda jak dzisiaj za oknem?
0: Jeżeli mogę sobie pływać w jeziorze i być rozebrana, to jestem szczęśliwa. Zobaczymy, co na to Mariusz. Nie na to, jak jestem rozebrana, tylko na tę pogodę.
1: Tak, tak. Wszyscy walczymy z upałami i każdy potrzebuje kasy, żeby trochę się ochłodzić.
3: Halo, halo.
0: Cześć, Mariusz. Iga, Mikołaj, Melo Radio.
1: Siemano.
3: Cześć.
0: Co porabiasz?
3: Właśnie wróciłem do domu i próbuję się schłodzić z tego cudownego skwaru, który dopadł mnie w samochodzie.
1: No to jest największy właśnie ból, jak klima nie działa. Ale nie uprzedzajmy faktów, Mariusz, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci szybka kasa od Meloradia?
3: Powiem szczerze tak, kasa jest mi potrzebna na jakiś tam moduł wentylatora do samochodu, żeby ta klimatyzacja działała. Aha. W międzyczasie niestety jeszcze trafiła się kolejna przygoda. Pompowałem supa i wybuchł. Także jak to mawiała kiedyś reklama, jest cudowny dzień, żeby umrzeć.
0: Ale Mariusz, czy ty jesteś fanem wakacji? Muszę wiedzieć.
3: Po dzisiejszym dniu mniejszym, ale wciąż jestem.
1: O, jak ja to dobrze rozumiem. Mariusz, ten dźwięk oznacza, że możesz już jechać, albo może w sumie lepiej będzie pójść, jak klima ci jeszcze nie działa, i wybierać z bankomatu szybką kasę od Melo.
3: Super, dzięki wielkie.
2: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Ale że wybuchł sup?
1: Nie wiem, to ty się znasz na tych deskach.
0: No znam się, ale mi nigdy nie wybuchła deska.
1: No to najwyraźniej dobrze pompowałaś.
0: A Mariusz źle pompował?
1: No nie wiem.
0: Bez sensu. Meloradio.pl, tam się zgłaszamy po szybką kasę. 200, nawet 500 zł. Win to teraz.

0: I can't wait.
1: Bob Sinclair.
0: Słuchajcie, no z małpą w czerwonym pracuję. Śmieje się ze mnie bez przerwy.
1: Ja się śmieję do ciebie, tak, bo dobrze. Cię bardzo lubię. Mm-hmm. A w ogóle...
0: Nie? Dobrze, to za chwilę wrócimy. Kika złapie oddech.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Szalaj.
1: Reklama.
2: TPOPL. TPOPL.
3: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
2: TPOPL.
4: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premiumarena.pl.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
11: I dokąd wtedy jedziemy?
10: No nie wiem.
11: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
10: A, dobry komana.
11: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele Ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
7: Po reklamie.

Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta, no i Rihanna, która być może wyda album. Jest to coraz bardziej pewne. Who's that chick?
1: Już mówię tak od roku. Pół roku to słyszę, no co najmniej.
0: Ale teraz chyba serio. Pod latarnią najciemniej, tak mówią, i wydaje mi się, że pewien pan uznał dokładnie to.
1: Tak, zgodnie z tą zasadą chciał uniknąć policji, ponieważ ukradł złoty łańcuszek od jubilera.
0: Ajajaj.
1: No i stwierdził, że przecież nikt nie będzie złodzieja szukał na komendzie policji.
0: Ale jest to żelazna logika.
1: No, niestety od razu jak tam wszedł, to ktoś go rozpoznał, bo już wcześniej kradł podobne rzeczy, no i tym razem się nie udało.
0: Może do 3 razy sztuka, tak?
1: Tak, może następnym razem schowa się w więzieniu. Tam w ogóle już go nie będą szukać.
0: Genialne. No przecież nie znajdą. Body talk, ale farbę.

0: Robin Schulz, Better Times, Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Kochani, jeżeli planujecie pojechać pociągiem, to zmieńcie swoje plany.
1: No, lepiej nie.
2: No może być z tym ciężko, tak. Przez upały są odwoływane połączenia, ale o tym więcej powiem w newsach.
3: A już o 17:00 zagramy
1: New Religion, Bibi Rexa i Faithless.
0: Mój pociąg podkręcił tempo i dotarłam na przykład, ale nie każdy ma takie szczęście.
1: Niestety.
0: A ten numer punktualnie u nas o 17:00.

0: Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: O reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
4: Co jest grane w Łodzi?
5: Natalia Dobrowolska. Przed nami propozycja dla fanów dobrego humoru. Już jutro o 19 w scenografii wystąpi Czarek Sikora. Komik zaprezentuje improwizowany program Tu i Teraz, oparty na bezpośrednim kontakcie z publicznością i spontanicznych żartach. Też jutro o 19 na Piotrkowskiej 90 odbędzie się kolejna odsłona filmowego quizu Name the Movie. W Pasibusie uczestnicy będą mogli sprawdzić swoją wiedzę o kinowych hitach, nowościach i ciekawostkach ze świata filmu. Organizatorzy zapowiadają konkursy, nagrody i specjalne rundy z dodatkowymi punktami. Z kolei w czwartek, 2 lipca o 19.30 w lokalu Villa rozpocznie się muzyczna gra Spin the Beat. To drużynowy quiz pełen przebojów z różnych dekad, muzycznych zagadek i konkursów. Wydarzenie skierowane jest zarówno do melomanów, jak i osób, które po prostu szukają dobrej zabawy w wakacyjnej atmosferze.
3: Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
6: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
7: Ula Harciarek, on the mic. Upał paraliżuje kolej. W całym kraju odwołano ponad 160 pociągów, a z jutrzejszego rozkładu jazdu PKP Intercity już odwoła 6 połączeń. Uważajcie na fałszywe mandaty z autostrady A4. Oszuści wysyłają SMS-y, w których informują o rzekomym mandacie za przekroczenie prędkości, mówi Daniel Gryt z firmy, która zarządza autostradą.
8: Przypominamy, nie wysyłamy tego typu wiadomości SMS z informacją o konieczności zapłaty mandatu za przekroczenie prędkości. W żadnym wypadku nie należy klikać w przesłany link internetowy.
7: No bo oszuści próbują w ten sposób wyłudzić nasze dane. No i jeszcze podsumowanie fazy grupowej mundialu. Jak podaje FIFA, 72 mecze obejrzało ponad 4,5 miliona widzów. Ogromny sukces odniosła Afryka, która do fazy pucharowej zakwalifikowała 9 zespołów.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Słuchajcie, Freak Fightu, jest 17 i w tej godzinie jak codziennie przyda się WhatsApp Meloradio.
6: I to będzie dzisiaj pytanie, które może pomóc nam w tych ciężkich dniach.
9: Mówisz? Mhm. Trzymam cię za słowo.

0: i Gabri Ponte w Meloradiu. Zapraszamy Was na WhatsAppa Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, bo mamy pytanie, co można robić na literę O w upały.
1: Ja bym powiedział, że można oszaleć od tego gorąca.
0: Można też oddychać, a nie.
1: To akurat nie można. Można okna wyklinać, że istnieją i wpuszczają nam ciepło do mieszkań.
0: Można robić, ojej, jak gorąco.
1: Co jeszcze można robić na literę O w upały? To jest pytanie do Was, a odpowiedzi wysyłacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na stronie meloradio.pl.
0: Czekamy na głosówki od Was.

0: To Freak Fight. Freak
1: Co?
0: Fight, dostałam udaru, przepraszam. To Freak Fight.
1: Noście czapki.
0: Co można robić na literę O w upały? Marcin?
2: W upalne dni można się odwodnić, dlatego należy odpowiednio się nawadniać.
1: Oczywiście.
0: Polać.
1: Zgadzamy się z tym.
0: Wodę.
1: Tak.
0: Wszystkim. A według Jakuba?
3: No jakby nie praca, można by się trochę poopier, a kończytkę dzielać.
1: Ja bym się chętnie dzisiaj ochłodził trochę.
0: Czekamy na wiadomości od Was, co można robić na literę O w upały. Najchętniej przyjmiemy z głosówki.
1: Tak jest.
0: WhatsApp Meloradia, odnośnik tam meloradio.pl.

0: Think About Us, Sony Fodera w Melo Radio. A Sony Fodera wiesz, gdzie wystąpi?
1: Czy to będzie Sunrise Festival?
0: Oczywiście, że tak, ale my najpierw sprawdzamy, co można robić na literę O w upały. I można... oblizać wąsa z potu, tak napisał nasz słuchacz.
1: Smaczna propozycja, to trochę tak jakby paluszki jeść, nie?
0: Drodzy wąsacze i nie tylko, my was wysyłamy na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Tak jest i już jutro, jeżeli jesteście w Warszawie, będziecie mogli poszukać Moniki, która będzie miała dla was, no właśnie, coś wyjątkowego. Wszystkie szczegóły na naszym Instagramie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo
3: w
2: Media Expert
3: taniej masz. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
4: Skoda. E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
5: Po reklamie.

0: Tak, podkręcamy tempo. To Heaven, DJ Sami we Freak Fajcie i sprawdzamy, co można robić na literę O.
1: W upały. Tak, tak.
0: I co wymyśliłeś nowego?
1: Nowego nic, bo nie mogę myśleć w tym upale.
0: To może sprawdźmy.
1: Mam opóźnienie mózgu.
0: Co Dorota proponuje?
2: Na O w upały można owijać okrągłe okna obrusem, omijając otwory, przez które wpadają promienie słoneczne. Pozdrawiam serdecznie. Dorota z Kielc. Trzymajcie się tam, ozięble.
1: O kurczę.
0: Ale to bardzo miło, ozięble?
1: Tak, w taką pogodę tylko w ten sposób się żegnamy.
0: Talk to you. Tak na... Chciałam powiedzieć rozgrzanie, ale niech będzie na oziębienie waszych serc. Another w Meloradio.

0: Bledka, tańcz. A czy ty, Adrian, musisz marudzić, odkąd tu przyszedłeś?
1: Ale dlaczego ty mówisz, że marudzę? Śmieję się po
2: Nie
1: prostu.
2: Dość, że marudzi, to jeszcze ma klimatyzację w domu.
1: No przepraszam bardzo. No. Skandal to jest. Od wczoraj dostaję DM-y, że jestem złym człowiekiem, bo mam klimatyzację. Tak. Ja nie będę dokładnych cytatów podawał.
2: Przez ciebie planeta płonie.
1: Powiedziałem ci, bierz kota i przyjeźdź, to cię przekimam, no. Zapraszam, od 18 idę w Melo.
2: Myślałem, że wszystkich zapraszasz. No, do siebie.
1: Weźcie coś do jedzenia i dobra.
0: Dobra. A już o 18 zagramy. Ja podam twój numer telefonu, żeby każdy.
2: Idę w Melo,
0: zadzwonić.
2: Intro zagramy.
1: Nie, no. A weźmy to tak troszkę. No, no loko. A faktycznie nie poznałem.
0: Idę
1: w Melo z klimatyzacją. Zapraszam.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna Luz tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku lemoniada Tymbark Cytryna Limonka 1,25 litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy Doritos o smaku serowym 100 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wielopaki lodów Marletto 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
3: O reklamie.
4: Minuta do 18. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek z nami.
5: Jutro ostatni dzień rządowych obniżek cen paliw. Według ekspertów od środy paliwo podrożeje średnio o 40 do 60 groszy na litrze. Rekordowa temperatura na Śnieżce na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano wczoraj blisko 26 stopni. No i jeszcze o tym, że Polacy coraz mniej boją się, że AI odbierze im pracę. Niepokój czuje tylko 13% pytanych. Saldeo Smart i Patryk Oleszczuk.
6: Zamiast obawiać się samej technologii, użytkownicy zaczynają zadawać dużo bardziej praktyczne pytania. Jak rozpoznawać błędy odpowiedzi? Czy dane są bezpieczne? W sumie jak można zaufać rekomendacji AI?
5: Według ekspertów najlepszym rozwiązaniem jest po prostu współpraca z AI.
7: Ja lubię AI. Nawet czasami piszę do AI.

0: Dev Melo.
1: No siemanko, jest 18 na zegarach, ja jestem Adi i cieszę się, że jesteśmy razem, bo po pierwsze się wyspałem, co mi się w ogóle rzadko zdarza, a po drugie dzisiaj w programie no bardzo dużo atrakcji, no bo będzie szansa na przepiękne zaproszenia na Sunrise Festival, ale to tylko jedna z niespodzianek, jakie przygotowałem. O reszcie jeszcze nie chcę powiedzieć, no bo lubię seriale i nie lubię spoilerów. Gordo, Renicone, Valti, Loco Loco, to na pewno usłyszymy w Kołobrzegu już 31 lipca. Melo Radio. Idę w

Dubdog Swizzle, Zarki, How Does It Feel w Meloradio, 8 minut po godzinie 18. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o urządzeniu w Malborku, które odnoszę wrażenie, że będzie znienawidzone przez 75% polskiego społeczeństwa, a to drugie, czyli to 25% mega się z tego ucieszy. Aloki Jungle.

Alan Walker i Faded w Melo Radio, 16 minut po godzinie 18. Niektórzy w Polsce poznali Alana między innymi dzięki tej nutce. No i powiedzieć, że się rozkochali w tym brzmieniu, to nic nie powiedzieć. A teraz Malbork, czyli tam, gdzie Krzyżacy byli. No i są teraz tam, uwaga, marcypanomaty. Swoją drogą, strasznie trudne słowo. No i właśnie, robi to urządzenie ogromną furorę. Każdy teraz o tym gada na Instagramie i TikToku. A szczerze mówiąc, ja tak zacząłem kminić, to ja znam raptem chyba dwie osoby, które lubią marcepan. Jest to nieobecny dzisiaj Olek Pych, który sobie odpoczywa. No i mój szef. No, szef jest akurat w pracy, ale gdzieś przed momentem sobie wyskoczył. Słuchajcie, jeżeli chodzi o smaki tego cuda, które możemy dostać, to tak, marcepanki wy, cukrze putrze, pistacja, kakao i skórka pomarańczowa. A ja jako antyfan marcepanu proponuję taką, wiecie co, nocną marcepanową prohibicję. Jakby coś, w Warszawie już to działa.

Copy Romeo i prawdziwy odlot. Fly High, 25 minut po 18. Idziemy w Melo razem. Poniedziałek. Słuchajcie, hit i to taki niezwykły. Patrzę, co ma dla nas kalendarz świąt nietypowych. 29 czerwca, poniedziałek, Międzynarodowy Dzień Tropików. I co by nie mówić, to my te tropiki mamy w Polsce tutaj i naprawdę się mocno sprawdziło. 39 stopni dzisiaj widziałem na termometrze. No było to masakryczne. Swoją drogą, ciekawe, ile u was było. Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Chętnie poczytam, a raczej odsłucham. Dajcie głosówki.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek!
12: Wow! Teraz w Deichmann! Setki modeli butów z rabatem do 50%! Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny! Deichmann! Wchodzisz i oszczędzasz.
13: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Po reklamie.

Robin Schulz, nie mylić z Robin Hoodem, chociaż ten też się dzieli naprawdę fajnymi rzeczami, między innymi muzyką. Tu też Dennis Lloyd i Young Right Now w Melo. 20 minut do 19. Słuchajcie, mam dla was kolejny trend, tym razem wśród facetów. Dziewczyny, bądźcie czujne. Nazywa się to Looks Maxing i jest to dosłownie trend samodoskonalenia. Czyli mężczyźni, wiecie, traktują swoje ciało trochę jak projekt, wiecie, siłka i tym podobne. Bo generalnie chodzi o zwiększenie swojej atrakcyjności w tym aspekcie fizycznym, ale i na pewno trochę też tym psychicznym. No, ja muszę wam powiedzieć, że też trochę uległem. I nie, nie chodzi o siłkę. Po prostu polubiłem się z moim prysznicem. I to nie przez upał.

0: One Republic Alesso, ja If I Lose Myself, Melo Radio, sorry. Się zabeśliłem. Co by nie mówić, panowie tutaj mają przepiękną chemię. I to, co też trzeba powiedzieć na dzień dobry, to ta współpraca jest bardzo, ale to bardzo udana. Ale co? Kłania się na Tomorrowland, także z nim się będziemy widzieć i usłyszymy jego genialne muzyczne popisy. To będzie ekstra. Przeżycie na 100%, a muzycznie, jeśli chodzi o Melo, no to możecie mi wierzyć na słowo, że będzie fajnie i też festiwalowo.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w Melo Radio. Mówię festiwalowo, bo za każdym razem, kiedy słyszę tę piosenkę, to przypominam sobie Bieberczelle. Do dzisiaj lata po TikToku.

0: Reklama. Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
1: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
2: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
3: Idziemy w Melo. 19 na zegarach. Siemano, Adi po tej stronie. Idziemy i to z klimatyzacją, a przynajmniej taką mam nadzieję, bo na dworze cały czas gorąco. Słuchajcie, na antenie Melo Radia też się zrobi gorąco, bo będą niespodzianki, tak jak obiecywałem. No i powiem w ten sposób, bo to będzie zagadka. Pojawią się już niedługo rzeczy, które dadzą wam dużo radości, a tą rzeczą może być na przykład coś, co zaczyna się na literę W, a kończy na ejściówka. Wiem, jestem bardzo tajemniczy. Beauty and the Beat od tego zaczynam, a wy bądźcie czujni, bo będzie grubo.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Coś jak już... Coś czuję. Tylko... Czekaj, co? Czuję, że zaraz wydarzy się coś super.

0: Offenbach, Norma, Jean Martin i Overdrive. 18 minut po 19.
1: No, nutka, która bardzo dobrze brzmi.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: A to brzmi jeszcze lepiej. Słuchajcie, sprawa jest pilna. Jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 31 lipca. Możecie tam być i mówię bardzo serio. Także się skupcie, bo to jest ważne. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby zdobyć to jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival. Musicie, to znaczy, jeśli chcecie, nie? To luz jakby. Nie ma presji, jeśli macie czas, wiadomo, no to nagrać głosówkę i teraz tak. POV, wyobrażacie sobie, że jest jesteście na Sunrise Festival. Upał, gorąc, noc, muza, pot, wszystko. I co mówicie? Czekam na mocarnie wypasione głosowy, bo bez tego biletu nie ma.
2: Obudź lato.

0: Wyobraźcie sobie, że jesteście na Sunrise Festival. Upał, gorąc, noc, muza, pot i wszystko. I co mówicie? Czekam na głosówki, bo macie szansę zgarnąć jedno podwójne zaproszenie na Sunrise Festival na 31 lipca. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl i działajcie, bo no emocje są tutaj. Ja to się cykam. Do dzieła, serio. Pilne. Aż się programy mi zamieniły.
1: Melo Radio Łódź.
0: Naprawiłem.

0: Kiedyś próbowałem to zagrać na grzebieniu, ale mi się nie udało. Lumix, Self-Aware w remiksie. No i fajnie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No, pogoda ładna, zbliżamy się powoli do najbardziej energetycznych wydarzeń na świecie. Słuchajcie, sprawa jest prosta. Stwierdziłem. Wyobrażacie sobie, że jesteście na Sunrise Festival, upał, jest gorąco, noc, muza, pot i wszystko. I co mówicie? No i czekaliśmy na głosówki na WhatsAppie Meloradia. Michalina nagrała coś takiego.
2: Nie wiem, co mnie bardziej grzeje. Słońce czy ten sunrise'owy drop?
0: No właśnie, to jest trudne pytanie, Michalina, jakbyś spróbowała mi odpowiedzieć. Co ci bardziej grzeje? Siemano.
3: Cześć. No myślę, że line-up na piątek jest bardzo gorący.
0: No tak.
3: Mam nadzieję, że temperatury nie będą sięgały 40 stopni, tak jak teraz weekend. Więc odpowiedź jest prosta, no sunrise'owy drop.
0: Sunrise'owy drop, rozumiem. A to inaczej zapytam, czyli jakbyś hipotetycznie wygrała, to zaproszenie, to byś się jarała, czy...
3: Oczywiście, w piątek gra skuter, ja się wychowałam na skuterze, mój ojciec mnie tym katował, że tak powiem, w tamtych czasach, a teraz to po prostu jest miód dla uszu.
0: Słuchaj, to daj ojcu znać, bo mam chyba dobre wieści. To podwójne zaproszenie jest twoje!
3: Jezu, ekstra, dzięki wielkie!
0: Nie, to ja dziękuję. Michalina, baw się dobrze i obiecaj, że porobisz fajne foty, dobra?
3: Oczywiście, oznaczę was na Instagramie.
0: No i o to chodziło.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon. You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear. Finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
4: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
5: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I Argus, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Bobo, Manuel. Somebody Dance With Me. No i Remedy oczywiście. Klasyka.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No a my skoro mamy nowy tydzień, to pomyślałem sobie, że fajnie byłoby go zacząć od czegoś zupełnie nowego, czegoś bardzo świeżego i to wręcz bym powiedział, że ognistego. No bo przecież na termometrach tylko prawie 40 stopni, no to co stoi na przeszkodzie. A mówimy tutaj o fajnym projekcie muzycznym Nocy u Beaty, doskonale znane wam postaci z antyny Meloradia. Piosenka nosi tytuł In the Fire i muszę wam powiedzieć, że jest mega wciągająca i jeżeli pod takim znakiem będą tegoroczne wakacje, no to powiem tak, ja się o muzę nie boję, bo dostaniemy naprawdę ogrom potężnego, dobrego brzmienia.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

0: Joe Summit, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Meloradio. Pytacie w listach, czy ta piosenka będzie na Tomorrowland. To już nawet starożytni Rzymianie wiedzieli, że tak.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Tame Impala, Jenny, Boys Noise i Dracula. Przyznam wam się, że prywatnie uwielbiam słuchać Tame Impali. Płyta Currents to chyba jedna z moich ulubionych, a Dracula punktualnie o 20:00.

0: Reklama. Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. premiumarena.pl.
1: Nie wszystko musi być grzeczne. Nie każdy wieczór musi kończyć się tak jak zwykle. Czasem trzeba skręcić gdzie indziej. Z ludźmi, którzy wiedzą.

0: idę w melo.
1: 20. Siemanko, Adi po tej stronie. Fajnie, że jesteście, bo przed nami jeszcze będzie się działo naprawdę bardzo dużo. Obiecałem, że spotkamy się z tym Impalą, no i to rzeczywiście będzie. Dracula, i to w remiksie Jenny na sam początek. I mogę wam też obiecać, że połączymy się z ziomeczkami, którzy melozyną śmigają, chciałbym powiedzieć, że po całym świecie, ale z racji awarii nie jest to do końca możliwe. Gdzie są obecnie, co się popsuło, sprawdzimy już za chwilę.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Nokia Alfa Urban w Melo Radio. No bo ciało też potrafi mówić czasami więcej niż usta. Ale to od okoliczności zależy. No a my teraz łączymy się z naszą Melozyną, czyli ekipą, która śmiga ładą w złą bolu. Ruszają nasi ludzie prawie po całym świecie. Adam, no weź powiedz po ludzku, jak wam idzie.
1: Witajcie, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki. Z tej strony szaman ekipy Easy Trip. Trzeci dzień podróży i nie zgadniecie, oczywiście trzecia awaria. Ale dzięki odprawionym rytuałom i wsparciu mechaników daliśmy sobie radę. I aktualnie driftujemy po chorwackich górach w drodze do Maroka. Pamiętajcie o tym, żeby wspierać zbiórkę dla dzieciaków, dla domów dziecka. Wsparcie psychologiczne dla nich, bardzo ważna rzecz. Bez was się nie uda i sam rajd nam nie pomoże, więc zachęcamy gorąco do wsparcia i trzymajcie za nas kciuki, żeby nie było czwartego dnia i czwartej awarii.
0: Nie no stary, no nie ma opcji. No trzymamy kciuki bardzo mocno, wszystkiego dobrego dla was. Naszą Melozynę możecie w ogóle zobaczyć na Instagramie Meloradia. Samą zbiórkę też oczywiście. Ja już się dołożyłem, także bądźmy dobrzy, bądźmy fajni i pomóżmy.

prawdziwym rock. Adam Lambert, Ghost Town w Melo. Piszecie mi tu na WhatsAppie Melo Radia, że spać nie mogliście ostatnio. I się nie dziwię, bo jest bardzo gorąco oczywiście, ale to co powiecie na to, że dzisiaj w nocy będzie truskawkowa pełnia? Podobno będzie ten księżyc wyglądać inaczej, będzie bardziej czerwony. To ja zadaję inne pytanie. Kiedy będzie pomidorowy księżyc? Pomidorówka z rosołu wczoraj. Tak, wiem, to było suche. Mikola Strip, Scar to Humble. To jest świetna nuta.

we szkoły znowu. Sana Himalodia w remiksie tu Melo. Podkręcamy tempo. 19 minut do 21. Jutro szykuje się mega fajny, no i słoneczny wtorek, to na pewno. A dlaczego słoneczny? No bo Sunrise Festival! To wiadoma sprawa, ale to, co wam chciałem powiedzieć, jutro nasza social media queen, czyli Monika Tyler, wyrusza tak naprawdę na miasto, czyli będzie śmigać po bawce i dawać wam opisy za pośrednictwem Insta Story, gdzie jest, i jeżeli uda wam się ją odnaleźć, no to będzie miała dla was wloty na Sunrise Festival. Dlatego obserwujcie uważnie naszego Instagrama. Kto jeszcze nie dał followa, to jest dobry moment, by to nadrobić. No i jeżeli akurat będziecie wiedzieć, gdzie jest, no to warto byłoby się wybrać, ruszyć te cztery litery, no i zgarnąć coś, co da wam przeżycie na całe życie. Do dzieła. Axwell, Whatever Turns You On, to też oczywiście myślę, że usłyszymy na Sunrise Festival.

0: a już o 21 zagramy.
1: No właśnie, Alesso, Sasha i Destiny w Melo. Alesso, jak dobrze wiecie, będzie na tegorocznym Tomorrowland, także szykujcie się na potężne muzyczne emocje. A ten nuta? No 21.

0: money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Nie wszystko musi być grzeczne. Nie każdy wieczór musi kończyć się tak jak zwykle. Czasem trzeba skręcić gdzie indziej. Z ludźmi, którzy wiedzą, gdzie życie smakuje lepiej. To co? Widzimy się dzisiaj? Kochis Burger. Smakuj życie po swojemu.
4: Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewska.

0: wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Magazyn reporterów wita się z wami gorąco, bo niesamowicie gorąco jest na zewnątrz i chyba nie mamy innego wyjścia. Za mikrofonem Weronika Kobus i porozmawiamy sobie dzisiaj o rewitalizacji, która jest tematem równie gorącym co powietrze na zewnątrz, a porozmawiamy dokładnie o otwarciu na razie fasady jednej z najbardziej zapadających w pamięć kamienic z tej deptakowej części piotrkowskiej. Nazywana kamienicą Siemensa, a także domem prasy, ta budowla o naprawdę pięknym kształcie przez lata przypominała zdecydowanie bardziej scenografię horroru niż perłę architektury. To za sprawą lat zaniedbania, tegoże elewacja, która docelowo powinna być piaskowo-żółta, zmieniła się w niemalże czarną, przykrytą rzędami rusztowań i falujących ciemnozielonych płacht, które miały chronić przechodniów, przechodzących pod kamienicą przed tym, żeby po prostu nic nie zawaliło im się na głowę. Przez lata straszyła, ale teraz już możemy cieszyć się na razie elewacją, ale już nowym życiem tchniętym w kamienicę przy Piotrkowskiej 96. No, myślę, że tu nie muszę mówić, bo jeżeli słuchacie moich audycji, to dobrze wiecie, że naprawdę kocham łódzką architekturę i ogromnie się cieszę, że ta kamienica, która już od dawna było widać, że ma niesamowicie przepiękny kształt, w końcu może cieszyć oczy nie tylko właśnie tą formą, ale i w pełni odnowioną elewacją. Oczywiście wybrałam się na otwarcie elewacji na razie kamienicy Siemensa dawnej, gdzie na temat tego obiektu, ale i po prostu znaczenia rewitalizacji w naszym mieście wypowiadali się prezydent miasta, pani Hanna Zdanowska oraz wiceprezydent miasta, pan Adam Pustelnik. Posłuchajcie.
3: Tym żyje Łódź.
4: Szanowni Państwo, przede wszystkim jestem tu, żeby pogratulować i podziękować, bo to nie tak, żeby wszystkich zmieścić na Piotrkowską, ale przede wszystkim, żeby przywrócić szczególne elementy wystroju tej ulicy, a te piękne kamienice, między innymi takie jak ta kamienica Siemensa, są tym wystrojem. One pokazują, jak kiedyś musiało wyglądać fantastycznie nasze miasto, a ponieważ cenimy sobie tradycję, historię, bo uważamy, że na zdrowych właśnie tych fundamentach naszej historii możemy budować dalej bezpieczną przyszłość. W związku z czym bardzo się cieszymy, jeżeli te piękne obiekty wracają znowu do, przede wszystkim do nas, do Łodzian, bo niezależnie od tego, że będzie to obiekt po części zamknięty, będą tu mieszkali mieszkańcy, którzy wykupią mieszkanie, ale będą też przestrzenie usługowe, handlowe. W związku z czym, czy tak, będziemy mogli się cieszyć. Teraz już cieszymy się piękną, odnowioną fasadą. Widzimy już ją. Przez lata była trochę w innym kolorze. Była ciemno, praktycznie szara, prawie czarna. W tej chwili pokazuje swoje piękno, co bardzo istotne, z odtworzeniem wszystkich detali, które też są bardzo istotne dla naszego wystroju właśnie piotrkowskiej. Nieraz my się śmiejemy, że ona jest przebogata, niektóre budynki są faktycznie przeładowane, to jest eklektyzm, tu faktycznie tych ilość elementów zdobniczych jest nieraz bardzo, bardzo duża. Ta jest piękna, a skromna jednak, bo tu widać kunszt tych, którzy kiedyś tą przestrzeń zaprojektowali. Ja też dziękuję architektom, bo faktycznie stworzenie wizji to jest trudne w podwórkach, w studniach. Zapewnienie fajnego jakości, przede wszystkim życia i mieszkania w takim podwórku, na pewno z punktu widzenia zaprojektowania na nowo tej przestrzeni, która troszeczkę inne miała funkcje pierwotnie, było trudne. Ale przede wszystkim bardzo dziękujemy, że Łodzianie odzyskują z powrotem swoją część swojej historii i ja zawsze będę dziękowała tym, którzy decydują się na bardzo trudną rzecz, jaką niewątpliwie jest rewitalizacja. Zdecydowanie łatwiej jest budować na greenfieldzie, mniej kosztownie. Można dostosować obiekt do własnych pomysłów, wizji i zapotrzebowania współczesnych. Zdecydowanie trudniej jest rewitalizować budynek w centrum miasta, budynek, który ma swoją historię, bo tu każdy element tej rewitalizacji to jest czyjaś historia, czyjeś życie, czyjaś przeszłość, czyjeś pamięć. W związku z czym bardzo, bardzo dziękujemy. No i mam nadzieję, że ona jest jeszcze cały czas w toku. Ja nie wiem, kiedy panowie planujecie zakończenie realizacji tej inwestycji.

0: ale dziękujemy za możliwość tutaj zaprezentowania już w tej chwili jak gdyby nowej odsłony. Piękna kamienica, która kiedyś była domem handlowym. Tu bywali artyści, różnego typu osoby odwiedzające to miejsce. Teraz będzie fajną, mam co nie wątpię, przestrzenią do życia i dla nas, dla Łodzian, znowu kolejnym powodem do dumy.
1: To ja przyłączam się do podziękowań dla wszystkich zaangażowanych w projekt. I powiem, dlaczego wyjątkowo mnie cieszy nie tylko dzisiejsze wydarzenie, ale wydarzenia takie jak dzisiejsze. Na historię Łodzi, na jej dziedzictwo złożyło się wiele lat zupełnie nieoczywistych rzeczy, procesów. No to jak Łódź powstawała, to jak Łódź się rozwijała, to jest historia jedna na milion. I bardzo ważne jest, żeby w tym pędzie do nowoczesności, remontach, rozwoju nie zatracić tego, co raz stracone jest nie do odzyskania, czyli nasza wyjątkowa tożsamość. I dlatego rewitalizacje cieszą mnie najbardziej, bo one pozwalają nam zbudować historię, opowieść, która jest naprawdę fascynująca. Bo te czasy przemysłowej Łodzi, te czasy Łodzi w czasach jej największego boomu, to są historie, którymi można zainspirować niemalże każdego. Jak ktoś przyjeżdża do nas nawet z najdalszych zakątków świata, to jak mu opowiadamy, co tu się działo, jak się działo, jakie były spotkania, zderzenia kultur, to po prostu każdemu opada szczęka. I uważam, że w przywracaniu łodzianom, łodziankom, w ogóle światu, kolejnych budynków, które mają charakter historyczny, ma ogromną wartość. Ponadto nasza strategia, którą praktykujemy od lat, ona często budziła emocje, ale tego zagęszczania miasta w środku, zwijania miasta do środka, tego, żeby to łódzkie centrum pełniło taką funkcję, jaką powinno pełnić centrum, czyli wizytówki miasta, miejsca, które tętni życiem, ona ma naprawdę ogromny sens. I każdy kolejny projekt, gdzie do przestrzeni, która przez lata nie żyła, nie pełniła swojej funkcji, była zdegradowana, przychodzą ludzie, pojawia się życie, każdy taki projekt jest na wagę złota, no bo jak nawet sobie zastanawiamy się nad samym sensem słowa rewitalizacja, no to wita życie. To o to chodzi, żeby przywracać miejscom, które tego życia były pozbawione, życie, energię, ludzi. To wpłynie na dynamikę całego miasta i wpłynie na jego przyszłość. Jestem głęboko przekonany świetlaną w sposób zdecydowanie większy niż wiele innych działań. Dlatego jestem bardzo wdzięczny każdemu, kto się na to decyduje, bo nawiązując do słów pani prezydent, odrestaurowanie, przywrócenie życia budynkowi historycznemu to dalece bardziej skomplikowane, dalece droższe i bardziej złożone przedsięwzięcie niż budowa czegoś po prostu od nowa. Więc naprawdę chylę czoła i nisko się kłaniam wszystkim, którzy mają tę odwagę, żeby ten kawałek historii Łodzi nam przywrócić. I za to bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że ten projekt onieśmieli kolejnych i zainspiruje i będziemy jeszcze na podobnych otwarciach spotykali się ze 100 razy w najbliższych latach.
2: To byli oczywiście prezydent Łodzi pani Hanna Zdanowska oraz wiceprezydent Łodzi pan Adam Pustelnik o rewitalizacji kamienicy Siemensa, która znajduje się oczywiście przy Piotrkowskiej 96. Jak w takim razie przywraca się do życia tak zapomniany na długie, długie lata obiekt? Podczas konferencji prasowej dowiedzieliśmy się, że elewacja tej kamienicy została wyczyszczona laserowo, dlatego spod tej ciemnej, no praktycznie czarnej warstwy udało się odnaleźć żółciutki piaskowiec. No ale to oczywiście dopiero wierzchołek Góry Lodowej, jeżeli chodzi o wyzwania, przed jakimi stanęła ekipa rewitalizacyjna, więc trochę bardziej o detalach i tego, w jaki sposób przywraca się blask starym kamienicom, opowie Jakub Krzysztofik, czyli architekt, który jest odpowiedzialny właśnie za projekt tej konkretnej rewitalizacji.
3: Autorem pierwotnego projektu jest Romuald Miller. Ja mam zaszczyt pełnić funkcję prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Łódź, ale jest to trochę zapomniana postać, ale ostatnio ukazała się o nim książka. Jest to pierwszy prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Zarządu Głównego w Warszawie i to jest taki nasz łódzki wkład w architekturę ogólnopolską. Moim zaszczytem i Lecha Grabskiego i Patrycji Jędrzejczyk było dopisanie swojego nazwiska do tego znakomitego architekta, który stworzył tą fascynującą fasadę. Naszą rolą było jak najmniej zmieniać. Tutaj zmiany są niewielkie, chociaż w środku przebudowaliśmy projekt kompleksowo. Dawny budynek biurowy został zastąpiony funkcją mieszkalną z usługami w parterze. Mieszkania są od małych do bardzo dużych, luksusowych mieszkań, także tu jest dosyć spory miks mieszkaniowy, natomiast profil mieszkańca jest, to jest osoba bez samochodu, tu nie ma żadnych miejsc parkingowych. A przy okazji powiem o rewitalizacji obszarowej i przy okazji chciałbym podziękować władzom miasta za odwagę, która nastąpiła 15 lat temu. To jest rewitalizacja obszarowa, bo to jest kolejny element, ja miałem okazję współtworzyć projekt rewitalizacji i to, co jest celem projektu rewitalizacji, powrót do miasta, o którym była tutaj mowa, to jest właśnie zaangażowanie kapitału prywatnego, który włącza się w ten proces, ponieważ miasto nie może wszystkiego wyremontować. To na tym polega, że wykonuje ten pierwszy krok i ten pierwszy krok został wykonany, uważam, że wzorcowo na skalę europejską. To może rzadko pada, my często się spieramy w gabinetach o wizję Łodzi, natomiast w tym wypadku należy powiedzieć prawdę o tym, jak miasto Łódź wspaniale się rozwija, jak my jesteśmy z niej dumni na różnego rodzaju konferencjach. I ten powrót i to, że pan Maciej zdecydował się, to jest osoba z Krakowa i pan Łukasz, wycofać kapitał z Krakowa i zainwestować w Łodzi i to kiedy? Przed projektem rewitalizacji. Pierwsza inwestycja na ulicy Włókienniczej. To naprawdę zakrawało na szaleństwo. Także warto zapamiętać tych inwestorów, zapamiętać ten case, bo to dzięki ich odwadze mieliśmy po prostu szansę tutaj przeżyć tą fascynującą przygodę. To znaczy luksus polega na tym, że mieszkania są dwupoziomowe, o bardzo dużej powierzchni, ponad 100 metrów i mają przepiękne widoki, to są najwyższe kondygnacje tutaj. No cóż, różnie można ale definiować luksus, ale nie definiujemy go poprzez basen, tutaj mamy też strefę spa zaplanowaną w piwnicy, natomiast tutaj są mieszkania też dla osób, które są jednoosobowymi gospodarstwami, dla par, także miks mieszkań też mogę zdradzić, że jest możliwość łączenia tych mieszkań. Także staramy się elastycznie dostosować do potrzeb naszej klienteli, które są po prostu, mam nadzieję, mieszkańcy Łodzi i inwestorzy też spoza Łodzi, którzy chcą zamieszkać, zainwestować w Łodzi. Budynek przez wiele lat był owiany tajemnicą. Tutaj dla państwa, dla prasy to taka informacja, jeśli pamiętacie, a na pewno pamiętacie o tym, że po wojnie redakcje ze zburzonej Warszawy przeniosły się właśnie tutaj. To był dom nazywany domem prasy. Redakcje mieściły się tutaj i przez wiele lat to tutaj tętniło życiem. To tutaj architekci przychodzili opowiadać o inwestycjach, no i wszystkim, co się działo w Łodzi. Więc ślady tej redakcji, nawet tutaj wielu redakcji były. Potem był ten obiekt wynajmowany. Tutaj każdy z nas miał jakiś swój epizod. Ja chodziłem tutaj do szkoły językowej. Natomiast, no, żeby stworzyć wizję tego projektu, współpracowaliśmy ściśle z konserwatorem, z Urzędem Miasta i wypracowaliśmy przede wszystkim z inwestorem jakąś taką optymalną koncepcję, która zostanie zaakceptowana przez rynek. Na pewno to są spore wydatki, co też wpływa na, tutaj nie są najtańsze mieszkania, ale no, tak się kształtuje też rynek i to też jest naszym celem strategicznym, no, uzyskanie jednak zwrotu w pierwszej kolejności nakładów finansowych, a potem uzyskanie zysku.
2: O procesie rewitalizacji oraz tym, czym stanie się kamienica Siemensa po remoncie, opowiedział architekt, czyli Jakub Krzysztofik, który jest autorem właśnie tego projektu. Faktycznie, jeżeli zajrzymy na podwórko, widać, że tam naprawdę niewiele zostało zmienione i chyba tak powinny wyglądać te rewitalizacje, które nie burzą tego, co chcemy odzyskać, tylko delikatnie szlifują i uwydatniają piękno istniejącej już konstrukcji. Na razie było to, tak jak już wspomniałam, otwarcie elewacji, cały czas część prac trwa jeszcze w środku. Na razie otrzymaliśmy informację, że kamienica ma być gotowa do oddania już w całości po wakacjach, więc wrócimy do tego tematu z pewnością, jak już to oficjalne otwarcie nastąpi. Na razie udało się troszeczkę zajrzeć za kulisy i faktycznie w środku też będzie imponująca. Trzymam kciuki, żebyśmy jak najszybciej wszyscy mogli zobaczyć efekty prac nad kamienicą Siemensa, a tymczasem żegnam się już z wami. Weronika Kobus, dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Dużo ostatnio w mojej audycji tematyki teatralnej, ale proszę nie miejcie mi tego za złe. Po prostu w łódzkich teatrach dzieje się strasznie dużo fantastycznych rzeczy. Magazyn reporterów, Weronika Kobus za mikrofonem i dzisiaj porozmawiamy sobie o festiwalu teatralnym, festiwalu retroperspektywy, który większość z Was pewnie dobrze kojarzy, bo mieszka już w naszej Łodzi od paru ładnych lat. No, paru. 15, więc po raz kolejny jubileuszowa edycja festiwalu, tym razem teatralnego. No i wyjątkowe hasło, wyjątkowy temat, wywroty. Temat odnoszący się do tego, że żyjemy w czasach chaosu i musimy jakoś radzić sobie z tą rzeczywistością, która dla nas ma coraz mniej sensu, jest coraz mniej przewidywalna. Może by to wszystko wywrócić i zbudować rozumienie tego świata od nowa. I żebyście sobie nie pomyśleli, że to jest jakaś niszowa inicjatywa, która nie ma większego znaczenia dla miasta Łodzi. Na temat znaczenia tego festiwalu dla naszego miasta wypowie się wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
4: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
5: Przede wszystkim chciałam się nisko pokłonić twórcom naszego kochanego festiwalu za zaangażowanie, pracę, bo przygotowywaliście się bardzo długo, a program, jak Państwo widzicie, jest bardzo interesujący i to też jest niezwykle istotne, dlatego że miasto przeznacza ponad miliony złotych na ten festiwal. Została podpisana umowa trzyletnia na lata 2005-2027, tak żeby bezpiecznie festiwal mógł się rozwijać, a to co było przed chwilą powiedziane, rzeczywiście z dumą patrzymy, jak ten festiwal się rozwija, jak jednoczy wiele środowisk artystycznych związanych nie tylko z tańcem, z teatrem, z muzyką, ze sztukami performatywnymi wokół siebie i cały czas widzimy, że również przybywa coraz więcej gości międzynarodowych, bo ten festiwal ma również niezwykle ważną rolę, żeby łączyć różne środowiska również z Europy. O programie pewnie zaraz powiedzą twórcy, natomiast to, co też jest niezwykle ważne, tych wydarzeń będzie bardzo dużo. Będą spektakle, spotkania po spektaklach, będzie coś dla rodzin, dla dzieci, również coś z cyrkiem, ale to myślę, że tutaj zaraz będzie zdradzona tajemnica. Będą koncerty, większość wydarzeń oczywiście w Fabryce Sztuki, aż 11 dni festiwalowych, także bardzo się cieszymy, nie możemy się doczekać. Zapraszam również w imieniu władz miasta turystów, mieszkańców, wszystkich, którzy kochają teatr, taniec, muzykę, ale również sztuki performatywne. Będzie również wyjątkowy gość Maja Komorowska, także będzie się dużo działo, a ja trzymam kciuki, żeby dopisała pogoda i żeby festiwal mógł wspaniale się w tych przestrzeniach tutaj naszych pofabrycznych rozwijać. Jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję za przygotowanie programu, bo rzeczywiście jest on bardzo bogaty, interesujący, a festiwal dla miasta bardzo ważny.
2: To była wiceprezydent miasta Małgorzata Moskwa-Wodnicka, a my rozmawiamy o festiwalu retroperspektywy, festiwalu teatralnym, który po raz 15 w Łodzi. No i pewnie kojarzycie go w większości z Fabryką Sztuki przy ulicy Tymienieckiego, ale w tym roku wybiera on się również w przestrzenie Fuzji czy Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Sercem festiwalu nadal pozostaje jednak Art Incubator, czyli Fabryka Sztuki, więc o festiwalowe miejsca i o przyszłość festiwalu w Fabryce Sztuki zapytaliśmy jej dyrektora Macieja Trzebińskiego.
6: Wiadomo, Fabryka Sztuki, Teatr Chorea lubi wyzwania. Dla nas jest to szczególnie ważny moment, bo nasze działania inwestycyjne mają służyć temu, żeby infrastruktura instytucji kultury, czyli Fabryki Sztuki, ale naprawdę tak i myślę, serce festiwalu mogło jeszcze lepiej bić po remoncie, ale rozwój jest jakby naturalną kwestią każdego festiwalu, każdej instytucji. Myślę, że otwarcie się na nowe przestrzenie, wejście w nowe przestrzenie, zaadaptowanie tych przestrzeń do nowych działań teatralnych, performatywnych jest bardzo istotne. Ale szanowni Państwo, oczywiście gro tych wydarzeń, jak wspomniała Pani Prezydent, będzie się odbywało tutaj w Fabryce Sztuki. I mam nadzieję, że pomimo trochę wyjątkowej sytuacji, takiej sytuacji, gdzie będzie dodatkowy kurz, nie tylko ten kurz artystyczny, ale też kurz z cegły, ze szlifowanej cegły. Będziecie Państwo mogli zobaczyć, jak zmienia się fabryka, a okres wakacyjny myślę, że też będzie dobrym momentem do tego, żeby przyjść tutaj do Fabryki Sztuki, uczestniczyć w wydarzeniach festiwalu, które są bardzo intensywne, bardzo ciekawe, ale też przez naszą ogrodzenie popatrzeć trochę, jak zmienia się fabryka. Fabryka, Teatr Chorea i Festiwal Retroperspektywy perspektywy to ciągłe zmiany i myślę, że to będą zmiany najlepsze, a rok 2028 będzie szczególny dla nas wszystkich, bo będziemy po remoncie, będzie kolejna edycja festiwalu i myślę, że spotykamy się i w tym roku, w następnym i w 2028 tutaj w Fabryce Sztuki, więc życzę Państwu wszystkich wspaniałych doznań i zapraszam serdecznie na festiwal.
2: Wiemy już, że festiwal zagości w Fabryce Sztuki i zostanie z nami na dłużej, ale co najważniejsze, trzeba porozmawiać troszeczkę o programie. Tak więc opowiedzą Wam o nim Tomasz Rodowicz oraz Ola Szaja, czyli część zespołu kuratorskiego tego festiwalu.
7: W tej edycji bardzo niewyjątkowo, ale jak zwykle mamy nasze produkcje i to są dwie produkcje, znaczy trzy właściwie społeczne i jedna, trudno za chwilę o nich powiem. Co to znaczy społeczne? To znaczy, że angażujemy artystów niezawodowych z tego miasta, którzy uczestniczą w takich grupach jak chór spółdzielczy, 30-osobowa grupa muzyków z tego miasta, czy teatr, grupa międzypokoleniowa Adama, w którym też ponad 30 osób robi nowy spektakl na tą edycję. Chodzi o to, żebyście Państwo wiedzieli, że dla nas najistotniejsze jest nie tyle jakby prezentowanie tego wszystkiego, co się dzieje i atrakcje ze świata, ale przekazywanie, przenikanie tymi atrakcjami, czy najciekawszymi zjawiskami w teatrze, prądami, nurtami, myślami, niepokojami, wywrotami w teatrze tego ludzi stąd, z miasta. Ta ludź nam po prostu wychodzi we wszystkie możliwe tkanki i funkcjonowania. O tym chciałem powiedzieć, bo oprócz tego, jak zwykle, mamy premierę, o której też powiedzą może koleżanki producentki, konferencję ptaków. Tekst z XIII wieku, niezwykle głęboki, mądry, filozoficzny, który chcemy wpuścić w taki rodzaj wspólnego medytowania z widzem. Wydaje się, że jest bardzo ważne, żebyśmy, i teraz powiem o idei trochę, szybko mówię, prawda? Nie, dobrze. O samej idei. Te wywroty, proszę Państwa, to jest jakby trochę przekornie wymyślony temat na taką sytuację, w której jesteśmy. Jesteśmy w tej chwili, żyjemy w takim rodzaju lęków, chaosu, ale dla nas bardzo ciekawi, że ten chaos tego świata, który się w ogóle idzie w taką niekontrolowany proces, ma jakiś swój algorytm. Sytuacja jest taka, że zawsze możemy wobec takiej bezradności, lęków i tego wszystkiego, co się dzieje, chować głowę w piasek, albo tworzyć bańki, albo mówić, że my tutaj jesteśmy fajni, a ten świat nas nie obchodzi. Wywroty, czy ta edycja skłania się w czemuś odwrotnemu, okej, zacznijmy patrzeć inaczej, zacznijmy patrzeć może do góry nogami, może coś zrozumiemy, zacznijmy patrzeć od innej strony, szukajmy zupełnie nowych punktów widzenia, nowej wrażliwości, nowego sposobu odczytywania świata, ale przez to, przez atrakcję, przez rzeczywistą pobudzanie wyobraźni widza, jak cyrk, którego w tym roku jest bardzo dużo w takich formach myślących, intelektualnych, cyrk, który jest sztuką, jak koncerty, które nie są zabawianiem publiczności, ale prowokowaniem, wchodzeniem w relacje, tworzeniem zupełnie nowych sytuacji, które powodują, że widz musi się ustosunkować do tego. Chcemy obudzić w widzach po pierwsze ten rodzaj takiej innej otwartości, wrażliwości, czyli nieuciekania, a po drugie chęci rozumienia i odczytywania. I po trzecie poczucia, że nie jest to zagrożenie, że jest to nowa sytuacja, potencjał, który daje nam możliwość innego sposobu bycia razem. My chcemy tutaj tworzyć w tej Fabryce Sztuki, w tej Chorei, czy przy tym fotofestiwalu, czy między ludźmi, z którymi uważamy za naprawdę wysoki poziom etyczny, tworzyć rodzaj takiej wspólnoty, w której wiemy, że nam o coś chodzi. że już nie tylko potrafimy negować, krytykować, ale tworzymy wartości, czy chronimy te wartości dla nas i naszych dzieci. O programie to już może bardziej ty, bo jest tyle tych fantastycznych rzeczy, że musicie te programy naprawdę sami czytać, bo od rana do wieczora będą rzeczy bardzo ważne, od premiery do premiery, od wydarzenia do wydarzenia.
8: Tak, ja może też poproszę kolejną osobę tutaj, ponieważ my pracujemy w kolektywie twórczym. Mają Małgorzata Lipczyńska, też aktorka, a jednocześnie kuratorka festiwalu. I jesteśmy w takim kolektywie, bo to wspólnie naradzaliśmy się i nad tematem, i nad wyborem spektakli. Dyskusje trwały długo i jakby wynikiem jest ponad 40 wydarzeń. Artyści z wielu krajów, będzie bardzo międzynarodowo. W zasadzie to, tak jak Tomek powiedział, tych wydarzeń jest dużo, one są bardzo różnorodne, skierowanych do bardzo różnych grup odbiorców, także mamy spektakle i wydarzenia dla dzieci, mamy bardzo ciekawe spektakle dla młodzieży, dla osób starszych, także rzeczywiście ten wachlarz jest bardzo różnorodny. A artyści naprawdę z wielu różnych krajów, bo będzie i reprezentant Bułgarii, i Wielka Brytania, Finlandia,
9: Białoruś, Ukraina, Włochy, Niemcy,
8: Belgia,
9: Izrael.
8: Izrael, także rzeczywiście jakby przekrój jest bardzo szeroki i będzie bardzo międzynarodowo.
9: Okay, to ja może powiem o kilku propozycjach programowych. Pierwsza to jest koncert brytyjskiego zespołu The Tiger Lilies i dla mnie to jest coś, co absolutnie koresponduje z hasłem Wywroty. To jest zespół, który działa na rynku od ponad 20 lat, jak nie więcej, z takim bardzo kabaretowym, ale to powiedziałabym, że to jest taki bardzo mroczny kabaret z dużą dozą humoru jednocześnie. I też z takim elementem cyrkowym i bardzo performatywnym, poruszający super kontrowersyjne tematy w mega ciekawej formie. Tematem poprzedniej edycji było w formie, my dalej tę formę trzymamy. Także to było moim osobistym marzeniem, żeby ich tu zaprosić, więc będą. Kolejną pozycją, to tak trochę prywatnie, będzie spektakl Komedianci, który mam przyjemność tworzyć razem z Mają Cabaniewą Otomańską i to jest spektakl, nad którym współpracujemy z grupą młodych artystów związanych z Fundacją Autism Team. To są osoby rozwijające się w spektrum autyzmu. Jest to nasza trzecia produkcja, poprzednie były pokazami pracy. Ta będzie już spektaklem skromnym, ale bogatym, jeśli chodzi o treść. Dlatego, że tam zarówno pojawią się teksty niektórych z artystów, jak również fragmenty tekstów Wyspiańskiego, Jerzego Grotowskiego. Tak nie mogliśmy jednak zrezygnować z tego Grotowskiego, on cały czas jakoś z nami jest. Sokratesa również i on jest też o takiej odwadze wychodzenia przed szereg i mierzenia się z brakiem akceptacji. I z tym, że kiedy stajemy w jakiejś prawdzie, to często jesteśmy narażeni na krytykę, na odrzucenie. Myślę, że ci ludzie doświadczają tego bardzo często, ale tak naprawdę każdy z nas tego doświadcza, więc to też tym się chcemy z Państwem podzielić. I kolejne dwie propozycje takie trochę łączę, bo one też mają podobną tematykę. To jest Lament Aurory Lubos, która też już u nas gościła w poprzednich edycjach. I to jest Sin of Pride, czyli Grzech Pychy w wykonaniu Ashera Lewa, artysty pochodzącego z Izraela, który od wielu lat mieszka w Belgii i który w dość taki krytyczny sposób odnosi się do tego, co się dzieje w jego kraju. I myślę, że to jest też, jakby dla mnie teatr jest spotkaniem i doświadczeniem i jest taką genialną możliwością tego, że można rozmawiać i traktować się z szacunkiem, więc myślę, że te dwie propozycje też dadzą ogromną możliwość tego, żeby po prostu rozmawiać i jakoś poszerzać swoją perspektywę, więc zapraszam serdecznie.
2: To by było na tyle, jeżeli chodzi o festiwal teatralny Retroperspektywy, ale temat teatru z pewnością jeszcze powróci.
4: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
11: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
12: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Mamy już samiesieńką końcówkę czerwca, więc najwyższa pora, żeby porozmawiać trochę o Łódź Summer Festival, który za niecały miesiąc, bo na koniec lipca, zawładnie ulicami Łodzi i wyobraźnią łodzian. To na pewno. Do tej pory w mediach rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, jaki będzie line-up, kto pojawi się na tych wydarzeniach urodzinowych, ale to już jest najwyższy czas właśnie, kiedy ten festiwal zbliża się i dzieli nas już tylko kilka tygodni od niego, żeby porozmawiać o kwestiach organizacyjnych, bo tutaj zaczynają wychodzić nam pewne kruczki, no i zaczynają narastać problemy. Z pewnością zastanawiacie się, jak będzie wyglądała kwestia dojazdu na festiwal, jak wygląda to z kwestią noclegów dla osób przyjezdnych. No, nie musicie się więcej zastanawiać. W dzisiejszej audycji na te wszystkie pytania sobie odpowiemy. Magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Porozmawiajmy o Łódź Summer Festival.
4: Tym żyje Łódź.
2: Wszystkie znaki na niebie, ale też nie tylko znaki metaforyczne, ale i twarde liczby wskazują na to, że tegoroczna edycja Łódź Summer Festival będzie rekordowo wielka. I nie chodzi tu tylko o rozmach produkcyjny, ale spodziewamy się też przede wszystkim rekordowej liczby osób, która będzie chciała wziąć udział w festiwalu. O tym, co planuje miasto na tę edycję festiwalu i może co bardziej ważne, jak miasto planuje przygotować się na przyjęcie takiej liczby odwiedzających, o tym opowie wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski. Posłuchajcie.
13: 3 dni, 2 sceny i 24 artystów, w tym 6 artystów z zagranicy. To będzie rekordowy Łódź Summer Festival, rekordowa impreza w historii miasta. Rekordowa też, jeżeli chodzi i o uczestników, i o teren. Zwiększyliśmy teren dodatkowy po zachodniej stronie ulicy Juszczakiewicza. Rekordowy też line-up, którego naprawdę nie mamy się co wstydzić. Możemy śmiało konkurować z innymi komercyjnymi festiwalami. Zagrają gwiazdy z zagranicy: Natalia Imbruglia, Sean Paul, Timberland, The Jet i Rudimental. Zagra czołówka polskiej sceny hip-hopowej, Mata, BDS z silną ekipą 2115, z White'em i Skukę, Shivas, Żabson i PZ. Zagrają ulubienice polskiej publiczności, czyli Ania Dąbrowska i Justyna Steczkowska. Będzie też troszeczkę rockowego grania, czyli Happy Set i Nocny Kochanek. No i wielu takich młodych, rosnących artystów, takich jak Zalia, Dreskot czy bracia Kasperczyk. Więc na pewno rekordowy festiwal w historii miasta, też wielkie święto muzyki, święto Łodzi, święto łodzian. Największy też nasz produkt turystyczny i to się przekłada na konkretne statystyki. W serwisie Booking na weekend 24-26 lipca wyprzedanych jest ponad 93% wszystkich lokalizacji. Jeżeli chodzi o obłożenie hoteli, to w piątek 80%, w sobotę 93%, w niedzielę 40% i te statystyki rosną. Wyprzedane też pole namiotowe. Zastanawiamy się nad uruchomieniem kolejnej lokalizacji na pole namiotowe, ale tutaj jeszcze tego czasu chwilkę potrzebujemy. I największy produkt turystyczny też przekłada się na taki silny ruch promocyjny w internecie. I tutaj mamy naprawdę imponujące statystyki. Od 1 stycznia ilość wzmianek to ponad 8,5 tysiąca, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w mediach społecznościowych. To się przekłada na zasięg ponad 58 milionów wyświetleń w mediach społecznościowych i ekwiwalent reklamowy w wysokości 26 milionów złotych. Na samej stronie goglowskiej marka Łódź Summer Festivalu organicznie wygenerowała 1 milion wyświetleń, więc cyferki póki co fantastyczne, one będą cały czas wzrastać, widać, że impreza jest w mieście potrzebna. Został równy miesiąc do festiwalu, szykujemy się produkcyjnie i zapraszamy w szczególności mieszkańców Łodzi, ale też wszystkich, którzy chcą po prostu poczuć się i przeżyć najlepszy weekend wakacyjny razem z nami. Będą DJ sety, będzie też niespodzianka, jeżeli chodzi o DJ set. Wystąpi jeden z najbardziej znanych polskich DJ-ów, którego chyba wszyscy doskonale znamy. Grał już też na Łódź Summer Festiwalu, więc będzie taki specjalny gość, który pojawi się w sobotę, ale o tym też będziemy jeszcze Państwu opowiadać. Każdego dnia będą też sety DJ-skie. Zaczynamy imprezę na głównej scenie o godzinie 17. Zaczynamy właśnie od setu DJ-skiego. Na małej scenie również kończymy zabawę setem DJ-skim. Tutaj zawiązaliśmy współpracę z łódzkimi festiwalami muzyki elektronicznej. Też chcemy pokazywać te dobre rzeczy, które w Łodzi się dzieją, więc na pewno będzie tutaj rezydentura i współpraca z Audio River i z Paradą Wolności.
2: Z tej wypowiedzi wiceprezydenta miasta płynie dość jasny komunikat. Na razie, przynajmniej w Łodzi, podczas festiwalu nie ma już gdzie spać. Jeżeli ktoś jeszcze nie załatwił sobie noclegu, a chce przyjechać do naszego miasta na urodziny, no to wygląda na to, że będzie miał spory problem. O tym, jak wygląda stan bazy noclegowej w Łodzi i na ile łódzkie hotele są przygotowane na Łódź Summer Festival, opowie Justyna Kudlińska, czyli właścicielka jednego z łódzkich hoteli.
14: Na pewno widzimy to też ze względu nie tylko na nasz obrót, ale też na naszą niezwykłą lokalizację na Piotrkowskiej. Widzimy po prostu, co się dzieje. I ten weekend urodzinowy Łodzi z roku na rok przynosi coraz większe zainteresowanie i cieszymy się, że to właśnie w Łodzi. Mamy tak niesamowitą inicjatywę jak Łódź Summer Festival, której w innym mieście nie znajdziemy. I nie tylko mamy miejscowych, świętujących urodziny swojego miasta, ale też turystów z całego kraju. Jako hotelarz też chciałabym Państwa przestrzec. Zgadza się, noclegi są na ten weekend drogie, tak jak Pan Prezydent zaznaczył, to są ostatnie lokalizacje. Również w naszym przypadku mamy już ostatnie pokoje dostępne. Natomiast apelujemy o to, żeby weryfikować obiekty, które Państwo rezerwują, zwłaszcza jeżeli tutaj mówimy o bardzo drogiej cenie, bądź z drugiej strony podejrzanie niskiej w porównaniu do konkurencji. Sprawdzajcie, drodzy Państwo, czy ten obiekt jest dostępny na mapach Google, czy są opinie. Nie dajmy się oszukać.
2: Tutaj padło bardzo mądre ostrzeżenie i myślę, że w tej sytuacji akurat jesteśmy na wygranej pozycji, bo akurat w tym przypadku internet działa na naszą korzyść i właśnie dzięki różnym stronom bookingowym czy różnym stronom porównującym stan hoteli możemy sobie sprawdzić, czy te oferty, które widzimy w internecie, są faktycznie prawdziwe, czy są tak dobre, jak twierdzi wystawiający. No i oczywiście hotel to nie jest jedyny sposób nocowania w Łodzi. Tutaj zostało już wspomniane pole namiotowe, które w przypadku tej edycji Łódź Summer Festival już się wyprzedało. No i właśnie pojawia się tutaj wątek stworzenia drugiego pola namiotowego. Na ten temat po raz kolejny wypowie się Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi.
13: Tutaj analizujemy nasze możliwości. Sprzedaliśmy póki co całość przestrzeni pola namiotowego, chyba przestrzeń dla kamperów również jest wyprzedana. Widzimy, że to zainteresowanie jest gigantyczne i szukamy dobrego miejsca, żeby zorganizować dodatkowe pole. Pewnie nam to się uda, ale potrzebujemy jeszcze w okolicach tygodnia czasu. Myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy przy okazji jakiegoś spotkania i też informowania o kolejnych szczegółach, bo my świadomie też chcemy tak to napięcie gdzieś budować i nie obarczać Państwa całą komunikacją. No dużo będzie też tej takiej komunikacji, którą chcemy jakby przekazać konkretny temat. Tak jak ta komunikacja miejska. Chcielibyśmy poświęcić temu po prostu jedną konferencję, wszystko wytłumaczyć, wszystko rozpakować, wszystko pokazać i to samo dotyczy się parkingów i właśnie przestrzeni dla Polaków. Mamy tutaj kilka lokalizacji. Na pewno powinno być w okolicy festiwalu, żeby tutaj to dotarcie było jak najprostsze. Mówię, dokładne miejsce muszą jeszcze nasze ekipy techniczne, ekipa z Łódzkiego Centrum Wydarzeń przeanalizować. No nie chcemy tutaj dziecka z kąpielą wylewać i sprzedawać czegoś, co nie istnieje.
2: Tutaj myślę, że warto obserwować profile w mediach społecznościowych miasta Łodzi i Łódź Summer Festival, bo tam na pewno będą się pojawiać informacje o dodatkowym polu namiotowym, jeżeli ono faktycznie się pojawi. Słuchacie magazynu reporterów, rozmawiamy o tegorocznej edycji Łódź Summer Festival, która już za niecały miesiąc, bo 24 do 26 lipca. No i porozmawiamy sobie jeszcze troszeczkę o skali tego przedsięwzięcia, bo tutaj przygotowaliśmy też coś dla tych, którzy lubią cyferki. Tutaj garść ciekawych statystyk przygotował Michał Adamkiewicz, dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń, ale tutaj również producent Łódź Summer Festival, no i wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, który opowie też trochę o logistyce tego całego, no ogromnego absolutnie w tym roku przedsięwzięcia.
15: Przez ten weekend każdego dnia będziemy tutaj mieli imprezę na 150 tysięcy osób, a 150 tysięcy osób to są takie Gliwice, Sosnowiec, czyli dosyć spore miasta. Jeżeli chodzi o samą powierzchnię tutaj tego naszego festiwalu, na którym będziemy robić imprezę, to jest 400 tysięcy metrów kwadratowych. Mamy mistrzostwa piłkę nożną, więc porównam to do boisk piłkarskich, to tak jakbyśmy koło siebie ustawili 56 boisk piłkarskich, więc taką powierzchnię tutaj będziemy mieli przeznaczoną pod organizację Łódź Summer Festiwalu. Kolejna taka ciekawostka, to nad bezpieczeństwem publiczności będzie tutaj czuwało blisko 2000 pracowników ochrony, więc też spora masa ludzi. Jeżeli chodzi o drogi tymczasowe, na których tutaj stoimy, to zajmą one powierzchnię około 21 tysięcy metrów kwadratowych. Natomiast te wygrodzenia, które tutaj widzimy, one jeszcze tutaj będą dochodzić. Będą łącznie miały ponad 10 kilometrów długości, więc jeżeli chcielibyśmy spacerem sobie obejść to ogrodzenie, to musimy takie 2 godziny sobie zarezerwować. No i z takich jeszcze statystyk ciekawych, to mi się wydaje, że jeżeli chodzi o zasilanie, agregaty, to tutaj będzie łącznie moc 4,5 MW. To tak jakbyśmy na rowerze posadzili jednocześnie 45 tysięcy osób i kazali im pedałować, to byśmy taką moc byli w stanie wygenerować. Więc to naprawdę wygląda bardzo imponująco w liczbach i nie możemy się doczekać, żeby ten 24-26 lipca zapisać w pamięci wielu osób, które zdecydują się z nami być w ten weekend w Łodzi. W zeszłym roku impreza była zgłoszona na 60 tysięcy osób, natomiast w tym roku będziemy mieli zgłoszenie na 150 tysięcy osób.
13: Pamiętajmy, że jakby to są osoby, które przewijają się przez teren festiwalu, czyli część osób przyjdzie na jeden koncert, ta publiczność na pewno będzie się wymieniała, więc tak jeden do jednego nie możemy tego odnieść. W zeszłym roku szacowaliśmy, że przez teren festiwalu przez 3 dni przewinęło się ponad 500 000 osób. W tym roku na pewno ludzi będzie zdecydowanie więcej. Może ta liczba nawet dojdzie do 1 000 000 uczestników w przeciągu tych 3 dni, ale to życie pokaże. Na pewno musi być bezpiecznie i to jest dla nas najważniejsze w tego typu imprezie i tutaj ta obecność wzmożona ochrony przy takiej frekwencji jest naprawdę najważniejsza. O komunikacji miejskiej, o tym jak dotrzeć na festiwal, gdzie zaparkować samochód, jak podjechać taksówką, rowerem czy hulajnogą, będziemy jeszcze opowiadali, jak będziemy bliżej daty festiwalu. Nie chcemy tutaj jakby budować zamieszania. Tramwaj numer 46 na pewno nie będzie normalnie funkcjonował. 43 nie będzie na pewno normalnie funkcjonował w tych dniach. Musimy wyłączyć część tej przestrzeni, ale myślę, że będzie też fajną atrakcją, takim shuttle busem i jednym ze sposobów dotarcia na sam festiwal, ale o tym jak na ten festiwal dotrzeć będziemy mówili na pewno w najbliższych już dniach właściwie. Teren festiwalu obejmuje tutaj tą infrastrukturę tramwajową i musi ten tramwaj przestać funkcjonować na tym właśnie odcinku, ale to chcemy mówić jakby o całości komunikacji. Najważniejsza jest dla nas tutaj płynność, wskażemy przystanki, wskażemy trasę autobusów, wskażemy przystanki też dla rowerzystów. Tutaj też staramy się namawiać, że jeżeli możemy, to przyjedźmy komunikacją, przyjedźmy rowerem, przyjedźmy hulajnogą. Będą specjalne parkingi, strefy zwrotu dla hulajnog. To jest dla nas najistotniejsze.
2: Jak sami słyszycie, kwestie dojazdu na festiwal będą jeszcze dogrywane. Na pewno możemy już powiedzieć, że miasto planuje załatwić to tak, żeby dojazd na festiwal odbywał się nie od ulicy strony Konstantynowskiej, tak jak w poprzednich latach, ale od strony Rytkini i żeby właśnie ten bus festiwalowy kursował na Rytkinie i stamtąd z okolic ulicy Kusocińskiego, z tego co rozumiem, festiwalowicze mieliby dojść pieszo na teren festiwalu już na Błoniach. Na razie myślę, że najlepszą radą jest po prostu obserwowanie kanałów komunikacyjnych miasta, Facebooka Łodzi, strony internetowej, tamte informacje z pewnością będą się pojawiać do festiwalu, jak już wspominaliśmy, jeszcze nie cały miesiąc, także mamy nadzieję, że z czasem te wszystkie festiwale będą dostępne. Na razie to wszystko, co możemy powiedzieć. Magazyn Reporterów kłania się nisko. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Łódź.
2: Jeżeli brakowało wam w Łodzi teatru muzycznego, to z odsieczą przychodzą absolwenci łódzkiej filmówki. Aktorzy Chantal Strzelińska i Adrian Pietruszewski w akompaniamencie stworzonym przez Huberta Grygiela zapraszają na teatr Groszki i Róże, który tym razem odbędzie się z podtytułem Błazny. To jest magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i zaraz zaproszę do studia gościa, który właśnie o tym muzycznym teatrze opowie wam trochę więcej.
4: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: Gościem w moim studiu jest dzisiaj Chantal Strzelińska, czyli łódzka artystka, która tym razem opowie o kabarecie muzycznym. Bardzo miło cię gościć.
16: Dziękuję.
2: Skąd w ogóle pomysł na kabaret muzyczny? Z tego, co mówisz, jest to jedyna taka inicjatywa w Łodzi.
16: Tak, rzeczywiście przebrnęłam w poszukiwaniu tych kabaretów i rzeczywiście z takich muzycznych sfer to jest raczej jedyna pozycja zaproponowana przeze mnie. No to się zaczęło już rok temu, ponieważ to będzie już trzecia edycja tego kabaretu i powstało gdzieś jesienią. Rzecz była taka, że poszłam do mojej pani profesor odwiedzić ją i nagle zobaczyłam, leci w telewizji na kanale jakimś kulturalnym dokument o piwnicy pod Baranami. I tak patrzę, leci Desiderata. Mówię, piękny tekst, świetne to jest. Patrzę dalej, no i widzę, słyszę narrację na temat piwnicy. Widzę, jak to było kiedyś w kontekście potrzebne, ale przywiodła mnie taka myśl, że to by się dzisiaj obroniło. Że to by dzisiaj było potrzebne. Z innych powodów niż kiedyś. Dzisiaj mamy lekko inne problemy niż dawniej w XX wieku. Mimo wszystko jakiś taki kościec tej idei, tej kawiarni, klubu, kabaretu, tak, w tym, że będącym, to takie wieczory odbywające się co jakiś czas cyklicznie, zawierające skecze, piosenki, również autorskie przecież, gdzie wielu artystów spaja się i ta widownia również ma coś do powiedzenia, jest zabawiana, jest zajmowana, prawda, cały czas innym, można powiedzieć, inną treścią. No to to jest ten kościec, który jakoś tak do mnie przemówił, że stwierdziłam, że dzisiaj to jest potrzebne, że dzisiaj interakcja artysty z publicznością jest kluczowa w ogóle do zbudowania społeczności, do takiego kultywowania bliskości w ogóle wśród ludzi. No bo na czym ma się opierać kultura? Na tym, że jesteśmy też razem w tym, tak? To jest nasza tożsamość. Jeżeli ktoś przychodzi na mój kabaret, to chce, żeby poczuł się we właściwym miejscu, że on tu przynależy, teraz, tutaj, nie? Że to jest to samo miejsce, ten sam czas, gdzie on może pomyśleć, dobrze, że tutaj jestem, nie? W życiu generalnie, gdzie wiesz, może się z piosenką utożsamić, ze skeczem utożsamić, z wierszem, będzie mógł uczestniczyć w zabawie. No i to wydaje mi się bardzo potrzebne w ogóle dzisiaj na świecie. No oglądamy, bardzo dużo konsumujemy w telefonie, w komputerze, w internecie generalnie, więc wydaje mi się taka propozycja czymś zupełnie innym, co jest nam proponowane tak generalnie, nie?
2: Czyli stawiasz głównie na zbudowanie relacji z widzem. A to jest bardzo trudne zadanie.
16: Tak, wiem, ale chcę próbować.
2: Czy to jest taki uniwersalny kabaret, czy jest bardzo mocno osadzony w kontekście miasta, jakiegoś konkretnego poczucia grupy wiekowej? Do kogo chcesz trafić tym spektaklem i kogo chcesz rozbawić?
16: To jest rzeczywiście bardzo uniwersalna rzecz. To jest na tyle uniwersalna rzecz, że jeżeli ktoś nie lubi kabaretu, to również to jest dla niego, bo to jest nie tylko kabaret. Znaczy, może inaczej, dla mnie kabaret to jest szerokie pojęcie. To nie jest taki kabaret w stylu telewizyjnym, Mamy sketch za sketchem, piosenka, która jest bardzo, no że tak powiem, nie wiem, może przaśna? Nie wiem, jak to nazwać.
17: To jest chyba dobre określenie.
16: Wiesz, o co mi chodzi. Mhm. Ale to jest kawałek spektaklu, takiego może też wynikłego z takich dawnych idei kabaretu, nie? Że jest w tym trochę poezji. Te piosenki nie są też wszystkie zabawne, są też smutne piosenki, ale tylko dlatego, żeby śmiech smakował lepiej, prawda? Więc no serdecznie zapraszałabym łodzian, którzy szukają w kalendarzu wydarzeń łódzkich fajnych wydarzeń, ale mogłabym też powiedzieć, że zapraszam turystów, którzy przyjadą tutaj na wakacje i nie zastaną sezonu teatralnego, tak? To wtedy mogą przyjść, zapraszam, na ten spektakl, który może zaspokoić ich emocjonalnie, bo tam wszystkie emocje będziemy mieli do poczucia.
17: Mam wrażenie, że z tą prześnością chodzi ci tutaj o to, że telewizja przyzwyczaiła nas do kabaretu, który jest bardzo obraźliwe, bardzo osadzone gdzieś w takich krzywdzących stereotypach. Coraz bardziej popularny robi się stand-up. No i właśnie w Łodzi jest teraz na lato sporo takich wydarzeń otwartych ze stand-upem. I wyobrażam sobie, że to, co ty tworzysz, jest trochę kontrą do tego agresywnego nurtu stand-upowego. Mm. Przywrócenie tej tradycji właśnie poetyckiej, tradycji takiej takiego bardziej intelektualnego kabaretu. Dobrze to rozumiem?
16: To jest zagwozdka właśnie. Nie wiem, czy nazwałabym to, bo mimo wszystko stand-up jest rodzajem monodramu. Wchodzi człowiek na scenę i opowiada historię, swoje historie, anegdoty, rozmawia z publicznością i to też jest rodzaj interakcji. Natomiast tutaj, w przypadku mojego kabaretu, mamy do czynienia z bardzo teatralnymi formami. Czyli te skecze, które my tworzymy, to są małe etiudy teatralne, które można brać na różne sposoby i rozumieć, interpretować, nie? Owszem, wydaje mi się, że jeżeli by zaprosić intelektualistów, mogliby odnaleźć w tym rzeczywiście jakiś taki odgłos też teatralny i duże pole manewru do interpretacji właśnie w takim bardziej intelektualnym guście, bo ta treść tych piosenek, etiud, sama z siebie jest rzeczywiście dużym pokładem czegoś takiego. Natomiast no, teatr ma za zadanie przede wszystkim rozmawiać z widzem w sposób, który wszyscy mogą zrozumieć, czyli językiem emocjonalnym, nie? I wydaje mi się, że to jest najważniejsze. O ile stand-up często opiera się na tym, żeby stricte rozbawić ludzi, to tutaj w moim kabarecie ma również za zadanie wprowadzić w różny rodzaj emocji. Tak i w śmiech, jak i w radość, w pogodę, ale również refleksje, również może w autorefleksję, albo nawet też złość czasami, nie? Żeby to miało swój oddźwięk, bo wszystkie emocje są potrzebne. Mimo wszystko nie chcę tutaj odzwierciedlać prawdziwego życia, bo przychodząc na nasz kabaret, no to mogę zagwarantować, że człowiek poczuje się, jakby po prostu wyszedł ze świata na chwilę. Jakby po prostu wszedł do przeszłości, może trochę bardziej uwspółcześnionej, bo robimy tam rzeczy, które w przeszłości by nie mogły mieć miejsca, ale mimo wszystko jakby się było może trochę w innym świecie, w świecie wyobraźni.
17: Program, który teraz prezentujecie, nazywa się Groszki i Róże. To jest taka kobieco kojarząca się nazwa, ale z tego, co już rozmawiałyśmy chwilę, zdradziłaś mi, że tematyką tego spektaklu jest też błazen. Jak to się łączy w waszym spektaklu?
16: Tak, rzeczywiście teraz nasz kabaret ma podtytuł Błazny i odnosi się to do tego, czym się chcemy tym razem zająć w rozmowie z widzami. I będzie to program, który będzie dotykał tychże tematów, czyli błazny, klauni, stańczyki, mimowie, aktorzy, prawda? To jest może gdzieś też metatematyczne, ale mimo wszystko chcemy z różnych stron dotknąć różnych kolorów człowieka, który zajmuje się bawieniem, nie? Bo to w średniowieczu błazny miały inne zadanie niż klauni na przykład dla dzieci. I chcemy te role łączyć. Chcemy je zbić w jakiś taki jeden twór, który będziemy mogli zaproponować widzom, żeby można było w tych klaunach, w tych błaznach zobaczyć coś swojego. Żeby można było właśnie poprzez tę tematykę rozbawić się, ale również zastanowić. No nie ukrywam, że to jest teraz temat na czasie, prawda? Artyści, no. Więc to myślę, że też do tego się jakoś odniesiemy.
17: Ja też mam wrażenie, że w kulturze na pewno internetowej osób dwudziestoparoletnich, trzydziestoparoletnich może też dużą fascynacją ostatnio jest cyrk.
16: Tak.
17: Do tego też nawiązujecie?
16: Rzeczywiście gdzieś jest ten trend i może rzeczywiście też nam się udzielił. No on z czegoś wynika. Z czegoś wynika tutaj na świecie i może spotkamy się z tym trendem też na scenie. Tak, to jest... Wydaje mi się też, że generalnie cały nasz kabaret Groszki i Róże gdzieś z cyrkiem ma coś wspólnego z tymi francuskimi też estetykami, prawda?
17: W jakich miejscach gościliście do tej pory i gdzie teraz będzie można was zobaczyć? Bo z tego, co rozumiem, podróżujecie sobie trochę po tej Łodzi.
16: Tak, rzeczywiście pierwsza edycja odbyła się na Piotrkowskiej w kawiarni. Druga edycja też odbyła się w innej kawiarni w ogrodach Gejera. A tym razem zapraszamy do restauracji U Milsza przy ulicy Łąkowej. O co mnie jeszcze pytałaś?
17: Gdzie byliście, gdzie jesteście w tej chwili i jak wam się tam podoba w tej Łodzi?
16: W tej Łodzi dobrze jest przedstawiać taki kabaret też ze względu na to, że jest bardzo duży odsetek środowisk artystycznych, które mogą się spotkać właśnie też na tym kabarecie, bo przychodzi dużo osób zainteresowanych, młodych, które są gdzieś tam też w sztuce. Oczywiście ten nasz kabaret jest towarem również eksportowym, to do różnych domów kultury również witamy i jesteśmy na to otwarci. Natomiast tutaj w Łodzi jest, że tak powiem, nasza kolebka.
17: Jasne. No to w takim razie już zmierzając do końca, gdzie was można zobaczyć i kiedy?
16: Kabaret Groszki i Róże Błazny będzie można zobaczyć w restauracji U Milsza, a daty będą to 28 czerwca i 2, 5, 9 i 12 lipca. Są to czwartki i niedziele, zawsze o godzinie 19.
17: Mm-hmm. Czy trzeba zaopatrzyć się w bilety na stronie internetowej? Można przyjść z miejsca i zakupić bilet na wstępie?
16: Tak, bilety będzie można zakupić na miejscu. Mam nadzieję starczy przed spektaklem. Zapraszam Państwa. Do zobaczenia.
17: Spektakl odbędzie się w tę niedzielę i jeszcze w 4 innych terminach, co znajdziecie na Facebooku chociażby na wydarzeniu właśnie pod tytułem Groszki i Róże, / Błazny. W dzisiejszym magazynie reporterów to wszystko. Za uwagę dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia. Cześć!
4: Tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
18: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
19: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
20: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź. Reklama.
0: Ale sztosy.
21: Ale co?
0: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
22: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl. O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

jest Melo Radio.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Renault Master to absolutny numer jeden Grymowa o aucie dostawczym dla twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
4: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
5: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
3: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
5: A miałbyś takie piękne życie.
6: No dramat.
4: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
5: Maracin
3: i Daria.
0: Autopromocja. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie

0: promocja. Reklama. Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
1: Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
3: Oh,

Rebellious.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,